0: Zerwane dachy i ewakuacje harcerzy po burzach na Dolnym Śląsku. Premier zapowiada konkrety w sprawie ochrony zdrowia. Hiszpania pierwszym finalistą piłkarskich mistrzostw świata.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 300 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników. We Wrocławiu wstrzymany był ruch wielu tramwajów. Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. W przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu rządu rząd ma się zająć propozycjami minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jak przekonuje premier Donald Tusk, mają się pojawić konkrety dotyczące przede wszystkim zmian w systemie wynagrodzeń i zatrudnienia lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Donald Tusk podkreśla też, że za tydzień na Radzie Ministrów zapadną pierwsze decyzje.
3: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia. No, w niektórych miejscach to przypomina stajnie Augiaszan. Mamy codziennie informacje o tym, że gdzieś dochodzi do takich przypadków zarabiania zbyt dużych pieniędzy w porównaniu do tego, ile się pracy wkłada.
2: Kwestia ograniczenia zarobków lekarzy, bo ministra zdrowia proponuje maksymalną godzinową stawkę na poziomie 240 zł brutto, raczej nie budzi w koalicji sporów. A o tym, że z wynagrodzeniami medyków trzeba coś zrobić, mówi m.in. wicepremier, lider PSL-u, z zawodu lekarz, Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To nie jest już na wyrównywanie szans i zatrzymanie lekarzy w Polsce, to jest po prostu przesada. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem,
2: który niebawem musi podjąć decyzję w sprawie ustawy umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy.
0: Rosyjski samolot rozpoznawczy został wczoraj przechwycony nad Bałtykiem. Incydent miał miejsce zaledwie 30 kilometrów od Ustki, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
0: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych Ju-20 oddalił się w kierunku Rosji. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez lekarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
5: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura. Poleciał, mamy sukces.
6: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
0: Mówili Agnieszce Wynarskiej, Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamrzenica. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała wczoraj półfinał z Francją 2-0 po golach Oyarzabala w pierwszej i Porro w drugiej połowie meczu. Dziś o 21:00 drugi półfinał Argentyna-Anglia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najładniej dziś na północy i północnym zachodzie Polski, tu bez opadów. Na pozostałym obszarze sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach dzisiaj od 20 stopni nad morzem, 26 w centralnej części kraju, a najcieplej na wschodzie 29.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Reklama.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Znowu rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, drożeje przez to ropa. Mężczyzna, który zaatakował Ukrainki w autobusie, usłyszał zarzuty. Szkoły pilnie poszukują pedagogów, psychologów i terapeutów. W całej Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. Donald Trump ponownie grozi atakami na irańskie elektrownie i mosty. W rozmowie z Fox News zapowiedział, że amerykańskie ataki na Iran będą zwiększać intensywność, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. W przyszłym tygodniu ich sytuacja naprawdę się pogorszy. Przyjdzie kolejna elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie, wszystkie mosty. Chyba że zasiądą do stołu negocjacyjnego i zaczną negocjować. Trump oświadczył, że Iran chce zawrzeć układ, ale Irańczycy za każdym razem, gdy zawierają umowę, to ją łamią. Irańskie władze tymczasem ogłosiły, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich ataków. Zagroziły zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. W związku z wymianą ciosów na Bliskim Wschodzie rośnie cena ropy i tym samym cena benzyny na stacjach paliw. 54-latek, który w niedzielę znieważył nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Na krzyki zareagował kierowca autobusu, a także jedna z pasażerek. W poniedziałek mężczyzna został zatrzymany przez policję. Wczoraj usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar podziękował polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie ukraińskich nastolatek.
2: Chcę z całego serca podziękować wszystkim Polakom, które nie pozostają obojętni. Wszystkim, którzy są gotowi stanąć w obronie drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości czy języka.
1: Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca MZK, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. MZK w Bielsku Białej zakończyło z nim współpracę. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia. Burze możliwe są dzisiaj w 11 województwach. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim południa Polski, ale też południowej części Wielkopolski, Łódzkiego i Mazowsza. Wszędzie tam prawdopodobny jest intensywny deszcz i lokalnie grad. W Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi głównie o pedagogów, psychologów czy terapeutów, ale też nauczycieli przedmiotów zawodowych, ścisłych i języków obcych. Ponad 20 tysięcy wakatów w połowie lipca to podobna liczba jak w latach ubiegłych, mówi prezes łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.
3: Myślę, że w skali kraju na koniec sierpnia dobijemy gdzieś do 22 tysięcy wakatów.
1: Nauczycieli brakuje ze względu na niskie płace i na warunki pracy.
3: Czyli weźmiemy tutaj pod uwagę dużą liczebność uczniów w oddziałach szkolnych, słabą jakość infrastruktury szkolnej, brak zaplecza socjalnego, brak stabilizacji zawodowej, ciągłe zmiany prawa oświatowego.
1: Dlatego na 31 sierpnia ZNP planuje protest przed kancelarią premiera. Więcej kandydatów dostanie się na studia medyczne, w tym lekarskie i dentystyczne. Rząd rozszerzył limit przyjęć na studia w nowym roku akademickim do ponad 12 200 miejsc. W kończącej się tego lata edycji studiów to było niecałe 12 tysięcy.
0: Konin FM. Pogoda.
4: Synoptycy prognozują, że może dzisiaj coś momentami popadać, ale będzie ciepło, 26 stopni w Koninie. Teraz 16-17 kresek, wiatr 10 km na godzinę w porywach 22, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Na co będzie jutro? No, jutro będzie już sucho na pewno i słonecznie, jutro 29 kresek.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Dzień dobry, w środę. Jeszcze byleby przeżyć ten dzień i już bliżej niż dalej do weekendu. I tego się trzymajmy przez cały dzień. Za chwilę o 20-kilometrowym rajdzie rowerowym, w którym będzie można pojechać za kilka dni, oraz o tym, gdzie niedaleko Konina i Koła. Zresztą też zaśpiewa Bajera.

0: FM. Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Koło gospodyń wiejskich Święcianki w Święci zaprasza na rajd rowerowy, który odbędzie się już w nadchodzącą sobotę. Przed nami około 20-kilometrowy odcinek malowniczej trasy, wspólna aktywność na świeżym powietrzu i świetna atmosfera. Przejedziemy przez Jaroszewice Rychwalskie i Grodzieckie, Kuchary Borowe oraz Dąbroszyn. Start o 15 z rynku miejskiego w Rychwale, a meta przy sali OSP w Święci. Organizatorzy zapraszają na wyprawę całe rodziny, miłośników rowerów i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić sobotnie popołudnie. Pamiętajmy o kaskach, kamizelkach odblaskowych i dobrym humorze.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Reklama.
5: Konin FM.
6: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Jedynka z kalendarza.
1: Ale ten czas leci, prawda? Szczególnie jak są wakacje, bardzo szybko, bo to już przecież połowa lipca. 15 jego dzień. A skoro 15 dzień lipca, to imieniny obchodzą Włodzimierz, Henryk, Dawid, Bonaventura, Roxana. Zatem wszystkiego dobrego, drodzy solenizanci i solenizantki. W kalendarzu dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego, czyli coś niewyobrażalnego w dzisiejszych czasach, oraz Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. A takiej zdolnej młodzieży w Koninie i w okolicach to przecież mamy bez liku. Ciągle słychać o różnych sukcesach odnoszonych przez młodych koninian i mieszkańców okolic. Co wydarzyło się 15 lipca w historii? Już patrzymy, odrywamy kartkę z kalendarza i czytamy. Albo otwieramy encyklopedię PWN lub Wikipedię, jak to woli.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1910 roku z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Krakowie odsłonięto pomnik grunwaldzki ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego. Uroczystość stała się wielką manifestacją patriotyczną, a po raz pierwszy publicznie wykonano wtedy rotę z tekstem Marii Konopnickiej i muzyką Feliksa Nowowiejskiego. A w 1960 roku w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu Krzyżacy według powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Aleksandra Forda. Oficjalna premiera miała miejsce kilka tygodni później, bo 2 września. W 1963 roku we Wrocławiu ogłoszono stan pogotowia w związku z wybuchem epidemii ospy prawdziwej. Mało kto pamięta ten chorobowy i dość poważny incydent w historii Polski. Tą chorobę przywiózł wracający z zagranicy, bodajże z Indii, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, oficer Bonifacy Jedynak. No i nie bodajże z Indii, tylko na pewno z Indii, właśnie na szybko sprawdziłem. Tak się z pamięci mówi, to można przekręcić z New Delhi, z placówki dyplomatycznej. Wracał i zawlókł tą chorobę do Polski. W 1975 roku rozpoczęła się wspólna radziecko-amerykańska misja Sojuz-Apollo. W samym środku zimnej wojny, wyścigu zbrojeń i rywalizacji o kosmos, dwa wrogie mocarstwa przeprowadziły wspólną misję. Jak na tamte czasy, rzecz niemal niewyobrażalna. W 1995 roku w Czymanowie koło Wejherowa rozpoczął się pierwszy przystanek Woodstock, a w 1997 roku przed swoim domem w Miami Beach został zastrzelony słynny włoski projektant mody Gianni Versace.
2: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Viva Espania słychać za oceanem i na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpanie awansowali bowiem do finału mundialu. Mistrzowie Europy pokonali 2-0 wicemistrzów świata. To spotkanie śledził Przemysław Pozowski z redakcji sportowej.
2: Francja zaskakująco bezradna, Hiszpania jak taki jeden wielki mur postawiony w środku boiska, przez który trójkolorowi nie mogli się przebić. No i jeden kluczowy moment w tym spotkaniu to faul Lucasa Digna w polu karnym, gdy zagapił się, gdy nie zauważył, że za jego pleców wybiega Lamine Yamal, po prostu kopnął go. Sędzia nie miał wyboru, podyktował rzut karny, pewnie wykonany przez Oyarzabala. No i potem Hiszpanie kontynuowali ten swój perfekcyjnie zamknięty mecz i czekali na kolejną szansę, którą wykorzystał Pedro Porro już po przerwie. 2-0. Francuzi próbowali jeszcze pod koniec, próbował Mbappé niecelnie z rzutu wolnego, próbował strzelać Dembele, ale tak naprawdę to Hiszpania zagrała po profesorsku, a Francja, gdy ktoś powiedział sprawdzam, niestety nie potrafiła odpowiedzieć.
1: To była relacja Przemysława Pozowskiego, a dziś w Atlancie drugi półfinał, w którym Anglia zmierzy się z broniącą tytułu Argentyną. Pierwszy gwizdek o 21:00. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował ze swoim nowym klubem Chicago Fire. Jak przyznał w rozmowie z dziennikarzami, decyzja o opuszczeniu Europy była dla jego rodziny trudna. Ból może ukoją pieniądze, bo Polak za sezon będzie zarabiać aż 20 milionów dolarów. Lewego być może będziemy mogli zobaczyć w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Strażacy z Chicago przed własną publicznością zagrają z Vancouver Whitecaps. Także w Chicago, i to już dziś, polscy siatkarze rozegrają ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podobiecznych trenera Nikoli Gribicza czeka najtrudniejsze zadanie w tej edycji rozgrywek, bowiem zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi. Mecz z Bułgarią dziś o 19:00.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że

0: Zespół Bajera będzie gwiazdą Dnia Gminy Babiak. Impreza odbędzie się w ostatnią sobotę lipca. Święto mieszkańców zacznie się o 10:00 od turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta. Część artystyczna od 17:00. Na początek zagra Gminna Orkiestra Dęta. Następnie o 18:00 pokaz Polskiego Klubu Sportu Walki Oyama Karate, a o 20:30 zapowiadany koncert grupy Bajera. O 21:30 w Babiaku zacznie się natomiast plenerowa zabawa taneczna, którą zagwarantują DJ-e Juras i Chris. Dyskoteka pod gwiazdami potrwa do 1:30 w nocy. Zapraszamy 25 lipca na plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.
1: Kolin FM. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
10: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
11: Reklam.

0: zaplanowane wyłączenia prądu? No proszę, od 9 do 13 bez energii Wola Spławiecka i Zberzyn, a także Barczygów oraz Modła Królewska przy Skandynawskiej. Od 9 do 15 prąd nie będzie w Grzymiszewie i Rudzie, a od 12 do 14 wyłączenia zaplanowano w Trójce.
1: Konin FM.

0: Nawałnice przeszły przez południe Polski, są straty i utrudnienia, a nad Bałtykiem w te wakacje wyjątkowo częste zakazy kąpieli. W polityce z kolei Jarosław Kaczyński odcina się od słów Przemysława Czarnka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane domy i piwnice, połamane drzewa i nieprzejezdne drogi. To obraz po nawałnicach, które przeszły nad południową Polską. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku, w okolicy Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia. Służby prewencyjnie ewakuowały wczoraj uczestników kilku obozów harcerskich z terenu Dolnego Śląska. Strażacy usuwają skutki wichur także na Górnym Śląsku. Czerwone flagi stały się w tym sezonie regularnym widokiem na nadbałtyckich kąpieliskach. Najpierw z powodu sinic, potem przez zeszłotygodniowy sztorm, a w ostatnich dniach ratownicy wywieszają je z powodu wysokich fali prądów wstecznych. Choć pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą, to musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, mówi Jakub Rąpa, koordynator ratowników na kąpieliskach we Władysławowie.
2: Zgodnie z przepisami, każda fala powyżej 70 cm już nadaje się na czerwoną flagę. Pamiętajmy, że to, że umiemy pływać w basenie, niekoniecznie znaczy, że poradzimy sobie w takich trudnych warunkach, jakim jest morze. Trzeba uwzględnić falowanie, niską temperaturę wody, no i prąd wsteczny, który nas wciąga w morze i z którym musimy walczyć.
0: Wczoraj czerwone flagi powiewały na kilkudziesięciu kąpieliskach nad polskim morzem. Dziś może być podobnie, ale sytuacja powinna uspokoić się z końcem tygodnia. Co dziesiąta kontrola sanepidu w zachodniopomorskiem kończy się mandatem. Najczęściej chodzi o niewłaściwy stan higieniczny wyposażenia i pomieszczeń, czasem też o formalności związane z pracownikami. Sanepid wziął pod lupę m.in. lody z automatu. Co piąta próbka miała za wysoki poziom bakterii, a to może świadczyć o niewłaściwej higienie. Jedną z 50 lodziarni kazano natychmiast zdezynfekować. Fala krytyki po słowach Przemysława Czarnka o wstrzymaniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Czarnek stwierdził, że Polska powinna wymóc na Unii Europejskiej wstrzymanie finansowania zbrojeń dla Kijowa do momentu, aż Ukraina, tu cytat, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Wypowiedź kandydata PiSu na premiera krytykuje nawet Jarosław Kaczyński. Pomoc militarna dla Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i kluczowa z punktu widzenia polskiej racji stanu, pisze Kaczyński na platformie X. Dodaje, że wypowiedź Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. PiS ściga się w swojej retoryce z Grzegorzem Braunem, komentuje za to szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wydaje się, że prezes Kaczyński tak w tym całym środowisku jeszcze jakieś resztki zdrowego rozsądku próbuje zachować, bo to, co Czarnek wygaduje, jest już nie tylko głupie, ale niebezpieczne.
0: Czarnek mówił o zatrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy w wywiadzie telewizyjnym. Tymczasem tweetowanie w sieci ma już 20 lat. Portal X, dawniej Twitter, pojawił się 15 lipca 2006 roku. Zrewolucjonizował na przykład sposób komunikowania się polityków z opinią publiczną, gdy światowi przywódcy zaczęli masowo publikować swoje komentarze i oświadczenia. Ostatnie raporty instytucji międzynarodowych wskazują za to, że platforma X to jedno z największych źródeł dezinformacji.
1: Konin FM. Pogoda.
4: 17 stopni w tym momencie mamy w Wielkopolsce. Wiatr w naszym województwie śmiga z prędkością 10 km na godzinę, w porywach 21, a ciśnienie w regionie wynosi 1021 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie spodziewajmy się maksymalnie 26 stopni. Dziś możliwe są opady deszczu raz po raz. Jeszcze takie prognozy tutaj widzę. Może to ominie naszą część Wielkopolski. Natomiast jutro już będzie sucho. Jutro będzie słonecznie. Jutro do 29 stopni w Koninie.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Witam w środę. Za chwilę o schronie w szkole. Takie miejsce powstanie w Rychwale. Po 8 także o warsztatach z energetyki atomowej, które zostaną przeprowadzone w szkołach średnich w różnych częściach Wielkopolski. Będzie jeszcze więcej książek w Konińskiej Bibliotece. W tej godzinie powiem, ile tysięcy dostaliśmy na nowości wydawnicze, a przed 9 zapowiemy biesiadę szewską w Kazimierzu Biskupim.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kolejna ważna inwestycja dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy Rychwał. W mieście zostanie utworzone miejsce doraźnego schronienia. Taki punkt powstanie w budynku szkoły. W tym celu w rychwalskiej podstawówce zostanie przebudowana i specjalnie dostosowana do wymogów obronności piwnica. Będzie to kosztowało 786 tysięcy złotych. Zadanie jest finansowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dzięki temu miasto zyska nowoczesne i odpowiednio przygotowane miejsca mogące służyć za schron, a to zwiększy poziom bezpieczeństwa mieszkańców Rychwała i okolicznych miejscowości w sytuacjach kryzysowych. Miejsca doraźnego schronienia to obiekty przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi lub odłamkami militarnymi.
1: Konin FM. Konin FM. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second Hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców.

Wielkopolska stawia na edukację nuklearną. Właśnie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy samorządem naszego województwa a Politechniką Poznańską. W ramach tej inicjatywy zrealizowane zostanie nietypowe przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół średnich z całego regionu. Zakłada ono przeprowadzenie 10 profesjonalnych spotkań warsztatowych poświęconych tematyce jądrowej. Zajęcia będą koordynowane przez pełnych pasji członków Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Polon z Politechniki Poznańskiej. Edukacja i promocja wiedzy o energii atomowej stają się kluczowym elementem budowania świadomości energetycznej przyszłych pokoleń.

0: Także lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Hiszpania jako pierwsza awansowała do finału Mistrzostw Świata.

0: Polaka na mundialu. W najśmielszych snach nie mogłem sobie wyobrazić, że będę miał takie mistrzostwa świata, jakie mam teraz, ale to przede wszystkim zasługa moich kolegów z drużyny i trenera za zaufanie, którym mnie obdarzył. Hiszpanie zagrali koncertowo w obronie, a Francuzi byli cieniem zespołu z dotychczasowych spotkań, co przyznał na konferencji prasowej trener trójkolorowych Didier Deschamps. Popełniliśmy błędy, więcej błędów niż do tej pory. I oczywiście myślałem, że cała nasza drużyna dobrze się zregenerowała, ale na boisku byliśmy o stopień niżej. Francuzom pozostaje już tylko sobotni mecz o brązowy medal. A dziś w Atlancie drugi półfinał, broniąca tytułu Argentyna kontra Anglia, która czeka na tytuł od 60 lat. Spotkanie jest pełne podtekstów, o których teraz opowie Przemysław Pozowski.
1: Mecze Anglii z Argentyną na mundialu to absolutna klasyka i to począwszy od roku 1966, gdzie były kontrowersje przy okazji wyrzucenia z boiska kapitana reprezentacji Argentyny, a mecz odbywał się gdzie? W Anglii. 20 lat później Azteca Stadium w Meksyku, no i słynna ręka Boga Diego Maradona, a potem jego gol po rajdzie przez pół boiska. Ciekawie było także później we Francji z boiska wyleciał David Beckham, a 4 lata później z mundialu wyleciała Argentyna po bramce Davida Beckhama. To już jednak historia, teraz będzie to po prostu mecz obrońców tytułu z drużyną, która próbuje sięgnąć po tytuł od wspominanego 1966 roku.
0: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Zajmująca 142 miejsce w światowym rankingu tenisistek Katarzyna Kawa wygrała ze sklasyfikowaną na 81 pozycji Szwajcarką Simoną Waltert w pierwszej rundzie turnieju w rumuńskich Jasach. Zarówno Polka, jak i Szwajcarka są na liście startującego na początku sierpnia największego tenisowego turnieju w naszym kraju, T-Mobile Polish Open, jaki odbędzie się w Warszawie.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Dobra wiadomość dla konińskich czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej otrzymała ponad 15 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na kupno nowych książek oraz usługi zdalnego dostępu do publikacji w formatach e-booków, audiobooków lub synchrobooków. Dzięki dofinansowaniu oferta Biblioteki Publicznej w Koninie wzbogaci się o kolejne interesujące tytuły odpowiadające potrzebom czytelników, a to wszystko efekt dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Konin FM. Reklama.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: Szewc, Kaletnik, Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

Będzie kolejna biesiada szewska w Kazimierzu Biskupim. Już pierwszego dnia sierpnia czeka nas wyjątkowy wieczór pełen muzyki, smaków i dobrej zabawy. A w programie biesiada z kapelą podwórkową z Kopyta. Koncert zespołu Bajeranty, kulinarne show. Gotować tutaj będzie Arkadiusz Stefański. Będą do tego konkursy po szewsku i po tańcówka z zespołem Forte. Nie zabraknie też atrakcji dla smakoszy i miłośników lokalnych wyrobów. Będą bowiem obecne stoiska kół gospodyń wiejskich oraz kramy z rękodziełem. To wszystko pierwszego od godziny 17 na rynku. Kazimierz Biskupi według legend słynął niegdyś z zawodu szewca. Konin FM.

0: Zablokowana dwójka w stronę Poznania, kolizja autokaru z samochodem. Były szef Polskiej Fundacji Narodowej przesłuchiwany, możliwe zarzuty. W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Aleksandra Fredry.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 z Łodzi do Poznania. Zaraz przed Koninem autobus zderzył się z samochodem osobowym. 4 osoby są ranne. Utrudnienia w kierunku Poznania mają potrwać co najmniej do 10. Na 5 lat do więzienia trafi 17-letni Michał G., który po alkoholu wsiadł do zabranego rodzicom samochodu z dwiema koleżankami i rozbił go na drzewie. 16-latki zmarły na miejscu. Do wypadku doszło w listopadzie ubiegłego roku w okolicy Choczewa na Pomorzu. Michał G. próbował przekonać sąd, że nie ponosi całkowitej winy za wypadek. Mówił, że jedna z dziewczyn przeszkodziła mu w jeździe. Zmieniał jednak wersję. Raz mówił, że uderzyła go w rękę, innym razem, że w głowę.
2: Wyjaśnienia te sąd uznał za niekonsekwentne i wykrętne, stanowiące jedynie przejaw linii obrony oskarżonego.
0: Mówiła sędzia Natalia Kaźmierczak. Zdaniem bliskich jednej ze zmarłych dziewczyn wyrok jest sprawiedliwy. Kara 5 lat więzienia jest surowsza nawet od tej, której domagał się prokurator. Dlatego obrońca Michała G. rozważa apelację. Sąd nałożył też na oskarżonego 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Dziś prokuratura ma poinformować o ewentualnych zarzutach dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Maciej Eś został wczoraj zatrzymany przez CBA. Cezary J., były prezes zarządu fundacji, usłyszał już zarzuty i został zwolniony do domu. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Obaj mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj rano przez CBA na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień przy finansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, przez co Polska Fundacja Narodowa miała stracić ponad 8 milionów złotych. Cezary J. usłyszał zarzuty i został objęty zakazem opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu. Ich dokładnej treści prokuratura jednak nie ujawnia, mówi Jaromir Rybczak, prokurator regionalny w Rzeszowie.
4: Nie mogę przekazać informacji bardziej szczegółowej o treści zarzutu, kwalifikacji prawnej, ponieważ trwają czynności z drugim podejrzanym. Prokurator ma 48 godzin na wykonanie wszystkich czynności.
3: Treść zarzutu mamy dopiero poznać po zakończeniu przesłuchania byłego szefa KRRiT.
0: W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Fredro w Łazienkach. Można zobaczyć spektakle Zemsta i Śluby panieńskie. Są też rozmowy z twórcami spektakli i wystawa plenerowa poświęcona pisarzowi. To rocznica. 150 lat temu zmarł Aleksander Fredro. Festiwal potrwa do niedzieli. Kontakt z kulturą, na przykład w kinie, teatrze czy muzeum, wiąże się z wolniejszym fizjologicznym starzeniem, donoszą japońscy naukowcy. Osoby, które miały regularny kontakt z kulturą, były fizjologicznie 3 lata młodsze. Naukowcy podkreślają, że zależność na pewno jest, ale nie są pewni, co jest skutkiem, a co przyczyną. To znaczy, czy ludzie czują się zdrowi, bo chodzą do teatrów, czy może chodzą do teatrów, dlatego że czują się zdrowo.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Teraz mamy w Wielkopolsce średnio 17-18 stopni, w niektórych miejscach wiatr 10 km na godzinę, w porywach 22, a ciśnienie 1021 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie spodziewajmy się dzisiaj 26 stopni i jeszcze na dziś możliwe są opady deszczu, tak prognozują synoptycy. Niektórzy mówią, że jeszcze właśnie mniej więcej teraz, niektórzy, że wieczorem gdzieś tam coś pokropi. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w zależności od tego, w jakim mieście jesteśmy w okolicy. A może w ogóle nie spadnie nic. Jutro z kolei temperatura podskoczy do 29 kresek i jutro będzie już sucho i słonecznie.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po 9 w wakacyjną środę. Za chwilę o tym, co w gminie Ślesin może odstraszać turystów. Potem podpowiem, jak w całej Polsce znaleźć tańszy nocleg. Następnie o dużym i wszechstronnym projekcie, który w gminie Stare Miasto będzie realizowany z myślą o ekologii. A na koniec zachęcę do udziału w konkursie fotograficznym, w którym piękną modelką ma być wieża ciśnień.
1: Konin FM.

Ten problem wraca każdego roku latem, a chodzi o spożywanie alkoholu w rejonie bulwaru w Licheniu. Policjanci z komisariatu w Ślesinie znów na prośbę mieszkańców części patrolują ten rejon pielgrzymkowej miejscowości. Zdarza się, że osoby pijące w miejscu publicznym zakłócają ciszę nocną i zaśmiecają teren. Ten sam kłopot widoczny jest w samym mieście w Ślesinie w rejonie tamtejszego bulwaru, plaży przylegających do Parku Miejskiego oraz ulicy Plac Wolności. I to nie koniec, bo podobnie dzieje się w Mikorzynie. Wszystkie trzy lokalizacje to miejsca przyciągające turystów, a takie nocne spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej, no niestety, ale nie wpływa pozytywnie na wizerunek gminy.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.com.

prowadzone przez miasto Konin szkolne schronisko młodzieżowe podpowiada, jak znaleźć tani nocleg. Nie tylko w Gosławicach, bo w całej Polsce działa prawie 200 schronisk młodzieżowych współpracujących z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych. Oferują one noclegi w niższych cenach niż tradycyjne hotele. To placówki najczęściej oświatowe, podlegające okresowym kontrolom. Co sprawia, że takie obiekty nadają się na bezpieczne zakwaterowanie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Ale mogą być wykorzystywane także podczas integracyjnych wyjazdów z zakładów pracy albo przez turystów indywidualnych. Wykaz wszystkich takich placówek w kraju można sprawdzić pod adresem ptsm.org.pl.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
3: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Po zwycięstwie 2-0 nad Francją, Hiszpanie mogą dziś typować, z kim zagrają w finale mundialu. W Atlancie dziś zmierzy się Argentyna z Anglią, a na stadionie oraz wokół niego zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. To ze względu na historyczne napięcia między tymi krajami. Walka tak, ale tylko na boisku, przekonuje trener Anglików Thomas Tuchel. Chcemy odnieść kolejne zwycięstwo. Szanujemy naszego przeciwnika, ale nie zagłębiamy się w historyczne wydarzenia i nie wyolbrzymiamy ich. To wielki mecz piłkarski i wielkie wydarzenie. W drodze do półfinału obie drużyny nie doznały porażki, ale już w fazie pucharowej mogły pożegnać się z turniejem, a ich losy ważyły się przecież w dogrywkach. O tych potknięciach zdają się już nie pamiętać Argentyńczycy, mówi pomocnik Rodrigo de Paul. Jesteśmy o krok od gry w kolejnym finale Mistrzostw Świata. Chyba nie ma lepszej motywacji niż takie spotkanie. Oczy kibiców z całego świata będą zwrócone na pojedynek Harry'ego Kane'a z Leo Messim. Obaj rywalizują o złotego buta dla najlepszego strzelca. Na razie lepszy jest Argentyńczyk, który zdobył 8 bramek, a angielski snajper Bayernu Monachium ma ich 6. Na razie mundial spowodował niemałe zamieszanie w hiszpańskiej La Lidze. Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao oraz Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, a to ze względu na fakt, że część piłkarzy wciąż pozostaje za oceanem. Tadej Pogacar znów nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w L'Oléron i prowadzi w klasyfikacji generalnej. Celowaliśmy w ten etap od dawna, 2 lata temu, to Jonas tutaj mnie pokonał. Dziś czułem się podobnie na mecie, będąc kompletnie wyczerpanym, ale bardzo się cieszę, bo nie wiedziałem, że wygram aż do ostatniego kilometra. A wspomniany Jonas Winigo, Duńczyk, który jest drugi w generalce, traci do Pogaczara już blisko 4 minuty. Polacy niestety daleko.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Gmina Stare Miasto pozyskała pieniądze na realizację 3 przedsięwzięć, które połączą rozwój nowoczesnej infrastruktury z edukacją ekologiczną mieszkańców. W różnych miejscowościach powstanie 6 ekologicznych wiat przystankowych wyposażonych w zielone dachy i zintegrowane donice z rodzimą roślinnością. Kolejnym zadaniem będzie utworzenie nowoczesnej pracowni edukacji ekologicznej w szkole w Liścu Wielkim. Sala zostanie wyposażona na przykład w mikroskopy cyfrowe oraz zestawy do badania jakości powietrza i wody. Trzecim projektem będą warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii w szkole podstawowej w Żychlinie. Uczniowie wezmą udział w praktycznych zajęciach, podczas których będą budować modele turbin wiatrowych i pojazdów napędzanych energią słoneczną.
1: Konin FM. Reklama.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
3: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

Koninianie cieszą się z wyremontowanej niedawno wieży ciśnień. Centrum Kultury i Sztuki ogłosiło właśnie konkurs fotograficzny. Każdy z nas widzi ten zabytkowy obiekt trochę inaczej. Dla jednych to charakterystyczny punkt na mapie miasta, a dla innych miejsce spotkań ze sztuką. Czas zatem chwycić za telefon lub aparat i pokazać wieżę ciśnień z własnej perspektywy. Klasycznie, nietypowo, z bliska, z daleka, w dzień, nocą, podczas spaceru czy zupełnie przypadkiem. Liczy się pomysł, kreatywność i osobiste spojrzenie. Zdjęcia należy wykonać do końca lipca, a szczegóły na fanpage'u Epicentrum Kultury. Konin FM. Konin.

0: Nawałnice na południu Polski ewakuowano obóz harcerski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji usłyszał zarzuty. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bardzo silny front od rana przechodzi przez województwo śląskie, powoduje lokalne zalania. Rano ewakuowano obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej na Górnym Śląsku. Harcerze są już bezpieczni, trafili do wyznaczonego tymczasowego schronienia. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla południowej i centralnej Polski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiS-u i Solidarnej Polski. Zarzut usłyszał też Cezary J. Obaj mają odpowiedzieć za nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Obu zatrzymało wczoraj CBA. Więcej o tym Marcin Starzec.
2: Jak przekazał szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak, obaj zostali zwolnieni do domów, ale są objęci zakazem opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, przez którą Polska Fundacja Narodowa miała stracić niemal 8,5 miliona złotych. Jeszcze wczoraj prokurator przekazał tylko, że śledztwo toczy się w kierunku przestępstwa niegospodarności.
0: Cezary J. i Maciej Eś jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku wydali pieniądze fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Rosja może przeprowadzić prowokacje w formie operacji pod fałszywą flagą z użyciem ukraińskich dronów. Ostrzegł przed tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a mówił o tym w Stanach Zjednoczonych na publicznej dyskusji o bezpieczeństwie i relacjach transatlantyckich. Putin powiedział miesiąc temu, że jeśli Rosja zostanie zaatakowana przez państwo NATO, to odpowie. To jest rodzaj działania, które może planować, ponieważ jest zdesperowany i przegrywa, przekonywał Sikorski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu komponentu obrony pogranicza. Ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski obok tarczy wschód. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Niektóre partie koalicyjne już zapowiadają brak poparcia dla projektu w obecnym kształcie, bo poza centralnym rejestrem lokali rynku nie czekają poważniejsze zmiany. Rząd ugiął się pod naciskiem lobby, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
3: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
0: Lewica zgłosi poprawki do projektu i będzie się domagać ich włączenia, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Wprowadzenie ewidencji najmu krótkoterminowego to wymóg Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Influencerka z Trójmiasta przeprasza za zabieranie roślin z cudzych, nieogrodzonych działek. To miał być filmik, jakich wiele, pokazane, jak można uratować rośliny, które wkrótce znikną przez budowę drogi. Influencerka była przekonana, że kwiaty do nikogo nie należą. Tymczasem w internecie zareagowała grupa mieszkańców ostrzegających przed, cytat, grasującą sąsiadką influencerką. Film zniknął z sieci, zamiast niego pojawił się inny z przeprosinami.
4: W mojej głowie była tylko jedna myśl, ja po prostu nie chcę, żeby te roślinki zostały zaorane. Teraz widzę, że trzeba było sprawdzić, czy to w ogóle można zrobić.
0: Niektórzy mieszkańcy rozważają jednak zgłoszenie sprawy na policję.
1: A co w regionie?
5: Podpisano umowę na drogę w Rusocicach. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości prawie kilometra, budowę chodnika, wykonanie pobocza, a także stworzenie linii zasilania wraz z latarniami. Stanie się to w ciągu 5 najbliższych miesięcy i to kolejny krok w rozwoju infrastruktury drogowej w tej części powiatu tureckiego i subregionu konińskiego. Przenosimy się do powiatu kolskiego. Jednostka OSP Dęby Szlacheckie ponownie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W Urzędzie Gminy w Osieku Małym odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia, które jest potwierdzeniem gotowości operacyjnej, wysokiego poziomu wyszkolenia strażaków oraz odpowiedniego wyposażenia. To ważny krok, który zwiększa poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy i regionu oraz umożliwia jeszcze skuteczniejsze działania ratowniczo-gaśnicze. Remizy będące w KSRG w pierwszej kolejności biorą udział w akcjach z Państwową Strażą Pożarną, niejednokrotnie zastępując PSP.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Znowu bardzo gwałtowna pogoda na południu Polski. Ulewy, nawałnice, ewakuowano obóz harcerski. Na północy zdecydowanie spokojniej, a na termometrach upał na wschodzie, w centrum i na południu 28. Troszkę chłodniej na zachodzie Polski 25, a jeszcze odrobinę chłodniej nad morzem 24.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
7: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica

0: FM.
1: Będą remonty dróg w sąsiadujących ze sobą gminach powiatów Konińskiego i Tureckiego. Wójt Krzymowa Danuta Mazur podpisała umowę z przedsiębiorstwem robót drogowo-mostowych Szkoła na realizację ważnej inwestycji w Paprotni. Chodzi tam o przebudowę ulicy Zielonej o długości około ponad kilometra od drogi krajowej nr 92 w stronę jednej z dużych fabryk żywności. Zakres prac obejmuje nie tylko wykonanie nowej, trwałej nawierzchni, lecz także uzupełnienie brakującego chodnika, co wyraźnie poprawi bezpieczeństwo pieszych. Wartości inwestycji blisko 990 tysięcy złotych. A w gminie Władysławów wójt Elżbieta Klanowska zawarła umowę z firmą Szkonina na budowę drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Felicjanów. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o długości 218 metrów, budowę chodnika, wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z energooszczędnymi oprawami LED, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odtworzenie przydrożnego rowu infiltracyjnego. To zadanie wyceniono na prawie 704 tysiące. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy płynności ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz podniesienia komfortu życia mieszkańców Felicjanowa. Rolnicy mogą już składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą, informują gminy z powiatu konińskiego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło niedawno aplikację suszową Zgłoś Szkodę Rolniczą na 2026 rok. Wniosek może złożyć producent rolny, który posiada profil zaufany i złożył podanie o przyznanie płatności bezpośrednich. Złożenie takiego wniosku jest niezbędne do uzyskania protokołu oszacowania szkód, gdy straty przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub kalkulacji oszacowania szkód, gdy straty nie przekraczają tej liczby. Dokument jest wymagany przy ubieganiu się o pomoc w ramach programów wsparcia dla rolników, czytamy na stronach Urzędu Gminy Wierzbinek. Wnioski można składać do 15 października wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Zgłoś Szkodę Rolniczą. Wielkopolska jest jednym z najbardziej zagrożonych suszą regionów Polski z niewielkimi opadami i rosnącą temperaturą powietrza, co dodatkowo pogłębia deficyt wody. Niestety zdarzające się raz po raz intensywne opady nie są w stanie odbudować zasobów wodnych, które zdaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w przyszłości będą się uszczuplać.
0: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Kontrola potwierdza, w warszawskim szpitalu był salonik dla VIP-ów. Policja złapała recydywistę, który w Łodzi atakował kobiety. Hiszpania świętuje awans do finału piłkarskich mistrzostw świata.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym. Raport potwierdza nieprawidłowości, w tym istnienie szpitalnego pokoju VIP i przekraczanie przez lekarzy dopuszczalnych godzin w trakcie dyżurów. Na SOR-ze Szpitala Południowego przyjmowano umówionych wcześniej pacjentów, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
2: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
0: W szpitalu odbywają się jednocześnie kontrole warszawskiego ratusza, Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Są związane ze zgonami, do których doszło na terenie szpitala, i z zarzutami o bezczeszczenie ciał zmarłych. Tymczasem 77% z nas uważa, że rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Przeciwnych temu jest niecałe 17%, tak mówi sondaż Ibris. Do 7 lat więzienia grozi mężczyźnie, który atakował kobiety na Dąbrowie w Łodzi. Jedną z nich najpierw złapał za biust, a gdy kobieta zaczęła uciekać, kilkukrotnie strzelił do niej z wiatrówki. Innej kobiecie groził nożem. 48-letni mężczyzna nie przyznał się do winy, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Nie potrafił jednakże wskazać, dlaczego przefarbował w ostatnich dniach włosy i brodę. Ogłoszono mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, jak również gróźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej.
0: Mężczyzna był wielokrotnie karany za rozboje i gwałt. W więzieniach spędził łącznie 17 lat. Został już zamknięty w areszcie. Za 3 lata w Giedrzwałdzie pod Olsztynem powstanie Centrum Dziedzictwa Historii i Kultury Warmii. Podpisano umowę. Budynek ma mieć powierzchnię 1500 m², 19 stref wystawowych i salę widowiskową. Około 2000 hektarów objęły pożary lasu w Fontainebleau na południe od Paryża. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców z tamtych okolic. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem. Hiszpania zagra w finale piłkarskich mistrzostw świata. Wczoraj wygrała w półfinale z Francją 2-0. Hiszpanie grali znakomicie, a mecz oglądał Błażej Kulesza.
4: Radości hiszpańskich kibiców trudno się dziwić, bo ich piłkarze zagrali perfekcyjny mecz, przede wszystkim w defensywie. Wykorzystany przez Oyarzabala rzut karny w 22 minucie ustawił przebieg meczu. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy zadowoleni z wyniku 1-0, to możemy mieć problemy i nie wystarczy to do zwycięstwa. Byliśmy przekonani, że będą momenty na atak i zdobycie drugiej bramki. I tak też się stało. Po przerwie podwyższył obrońca Pedro Porro. Trójkolorowi bili głową w mur. Trener Didier Deschamps próbował zmian, ale to nie przynosiło rezultatu. Aby mieć jakąkolwiek nadzieję na więcej, musieliśmy dać z siebie wszystko, a niestety nie byliśmy w stanie. To pozostawia nas z ogromnym rozczarowaniem. To rozczarowanie nazywa się walką o brązowy medal.
0: A dziś wieczorem drugi półfinał, czyli Argentyna-Anglia. Początek o 21:00.
1: A co w regionie?
5: Starostwo w Koninie zaprasza przedsiębiorców z okolicznych gmin do współpracy z powiatowym doradcą klimatycznym. Taki doradca zapewnia bezpłatne wsparcie dla MŚP w zakresie transformacji energetycznej, rozwoju OZE, poprawy efektywności energetycznej oraz modernizacji ograniczających zużycie energii. Obejmuje to m.in. analizę potrzeb przedsiębiorstwa, wskazanie optymalnych rozwiązań i dostępnych źródeł finansowania, takich jak dotacje, pożyczki i kredyty ekologiczne, pomoc w pozyskaniu dofinansowań i w kontaktach z instytucjami oraz informacje o szkoleniach, konferencjach oraz nowoczesnych technologiach proekologicznych. Po skontaktowaniu się z doradcą i wspólnym wypełnieniu kwestionariusza kwalifikującego możliwe jest również skorzystanie z bezpłatnego doradztwa eksperckiego obejmującego audyty energetyczne, analizę potencjału oszczędności energii w przedsiębiorstwie, wsparcie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych i zasobooszczędnych oraz przejścia na odnawialne źródła energii, czy wykonanie ekspertyzy w zakresie kompleksowej zielonej transformacji biznesu. I to wszystko bezpłatnie w ramach zadania realizowanego przez urząd, jakim jest Starostwo Powiatowe.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Nad morzem od 22 do 26 stopni, mnóstwo słońca, ładna pogoda. W pozostałej części kraju im dalej na południe, tym bardziej gwałtowna aura. Na południu dzisiaj znowu burze, wichury i lokalnie grad. A temperatura nawet 28 stopni na wschodzie i na południu. Jutro miejscami będzie już ponad 30.

0: prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Druhowie spod Konińskiego Brzeźna marzą o nowym GCBA. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie w gminie Krzymów ma już 100 lat. Ratownicy chcą, by zwieńczeniem tego jubileuszu był nowoczesny, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który pozwoli im jeszcze sprawniej chronić życie i mienie mieszkańców, ale także cenne przyrodnicze obszary, bo w tym rejonie mamy przecież rezerwat Złota Góra. Obecnie OSP Brzeźno posiada na swoim wyposażeniu średni samochód MAN z 2015 roku, średniego Starmana z 2003 i ciężkiego Jelcza z 1995 roku. Nowy pojazd miałby zastąpić zarówno wysłużonego Jelcza, jak i Starmana, które coraz częściej wymagają kosztownych napraw i nie spełniają już współczesnych standardów bezpieczeństwa. Dlatego druhowie zwracają się do mieszkańców gminy Krzymów i regionu z prośbą o wsparcie zbiórki pieniędzy na nowy wóz bojowy. Każda wpłata, nawet najmniejsza, to realna pomoc i cegiełka w budowie bezpieczniejszej przyszłości powiatu konińskiego. Pieniądze można wpłacać przez serwis zrzutka.pl, cel to 200 tysięcy złotych. OSP Brzeźno istnieje od 1926 roku. Jednostka przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego. Druhowie wielokrotnie w ciągu roku stają na pierwszej linii w walce z pożarami, wypadkami i innymi zagrożeniami, niosąc pomoc tam, gdzie liczy się każda sekunda. Miejska Biblioteka w Koninie staje się jeszcze bardziej dostępna dla każdego. Od teraz czytelnicy z dysfunkcjami słuchu mogą korzystać tam z nowoczesnych, przenośnych pętli indukcyjnych. To specjalny system wspomagania słuchu, który bezprzewodowo przesyła czysty dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby niedosłyszącej. Dzięki czemu głos bibliotekarza staje się wyraźny, a wszelkie hałasy z otoczenia zostają całkowicie wyciszone. Urządzenie posiada również słuchawkę, dzięki której mogą z niego korzystać także osoby nieposiadające aparatu. To ogromny krok w stronę pełnego komfortu i samodzielności podczas wizyt w publicznej księżnicy przydworcowej. W ramach przedsięwzięcia grantowego zakupiono 3 takie urządzenia, które czekają w kluczowych punktach biblioteki, w czytelni, wypożyczalni głównej oraz wypożyczalni zbiorów audiowizualnych. Aby pętle służyły jak najlepiej, pracownicy biblioteki przeszli profesjonalne szkolenie z ich obsługi.

Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych.

0: swoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
6: Reklama.
7: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Taxi!
1: Na Śląsku sprzątanie po gwałtownych porannych burzach. Zarzuty dla zatrzymanych przez CBA członków zarządu Fundacji Narodowej. Robert Lewandowski już po pierwszym treningu w nowym klubie.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Miriam Lipińska. To był niespokojny, burzowy poranek na Śląsku. Gwałtowne ulewy zalały drogi. Najtrudniejsza sytuacja jest w Raciborzu i okolicach. W sąsiedniej Kuźni Raciborskiej ewakuowano obóz harcerski. Strażacy od rana usuwają skutki nawałnicy. Interweniowali już ponad 100 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
3: Przede wszystkim

0: wypadkowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
1: A dziś synoptycy znów ostrzegają przed burzami na południu kraju i miejscami w centrum. Alerty drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w Łódzkiem, części Lubelszczyzny, Mazowsza, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Znów mocno popada. Może spaść do 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś i jej były prezes Cezary J. z zarzutami dotyczą sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do winy, jak poinformował prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji i wyrządziła fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Na kampanię poszło ponad 8 milionów złotych.
2: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 milionów 400 tysięcy złotych na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
1: Obaj podejrzani mają zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano też ich paszporty. Grozi im do 10 lat więzienia. Warszawa ma dwie nowe wiceprezydentki. Miejsce Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, które złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym, zajmą Izabela Marcewicz-Jędrysik i Magdalena Młochowska. Marcewicz-Jędrysik to menedżerka zdrowia od lat związana z warszawskimi szpitalami i to właśnie ona ma uzdrowić sytuację w stołecznych placówkach. Jest profesjonalistką z dużym dorobkiem, mówi Rafał Trzaskowski.
3: No i oczywiście wnosi to, co dla nas najważniejsze, a mianowicie praktyczną wiedzę, w jaki sposób organizować sprawny i bezpieczny system ochrony zdrowia, skoncentrowany na potrzebach pacjenta.
1: Z kolei Magdalena Młochowska dotychczas odpowiadała w ratuszu za kwestie środowiskowe jako dyrektorka koordynatorka. Jako wiceprezydentka poza nimi będzie zajmować się także polityką mieszkaniową. I na koniec sport. Robert Lewandowski oficjalnie został przedstawiony kibicom Chicago Fire. Polak ma już za sobą pierwszy trening z nowym zespołem. Zdradził też, dlaczego zdecydował się przenieść za ocean.
4: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
1: Lewandowski prawdopodobnie zadebiutuje w nowych klubowych barwach w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków z Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps.
5: A co w regionie?
6: Dobra wiadomość dla konińskich czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej otrzymała ponad 15 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu Biblioteki Narodowej pod nazwą Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na kupno nowych książek oraz usługi zdalnego dostępu do publikacji w formie e-booków, audiobooków lub synchrobooków. Dzięki dofinansowaniu oferta Biblioteki Publicznej w Koninie wzbogaci się o kolejne interesujące tytuły odpowiadające potrzebom czytelników. A to wszystko to efekt dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Konin FM. Pogoda.
1: Na południu i miejscami w centrum kraju gwałtowne burze z gradem i ulewnym deszczem. W pozostałych regionach słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku przez 24 w Małopolsce, do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

0: FM. Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Szewc, kaletnik, krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
6: Reklama. Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.

0: Mama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Reklama. Wiadomości Konin FM.
6: Kolejna ważna inwestycja dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy Rychwał. W mieście zostanie utworzone miejsce doraźnego schronienia. Taki punkt powstanie w budynku szkoły. W tym celu w rychwalskiej podstawówce zostanie przebudowana i specjalnie dostosowana do wymogów obronności piwnica. Będzie to kosztowało 786 tysięcy złotych. Zadanie jest finansowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dzięki temu miasto zyska nowoczesne i odpowiednio przygotowane miejsce mogące służyć za schron, a to zwiększy poziom bezpieczeństwa mieszkańców Rychwała i okolicznych miejscowości w sytuacjach kryzysowych. Miejsca doraźnego schronienia to obiekty budowlane, na przykład właśnie piwnice, garaże podziemne czy tunele, przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi lub odłamkami militarnymi. W Koninie takim nowym punktem schronienia według wstępnych planów miałby zostać tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Okulnej, o którego wybudowanie stara się Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zespół Bajera będzie gwiazdą Dnia Gminy Babiak. Impreza odbędzie się w ostatnią sobotę lipca. Święto mieszkańców zacznie się o 10:00 od turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta. Część artystyczna od 17:00. Na początek zagra Gminna Orkiestra Dęta. Potem przewidziano prezentację lokalnych wykonawców. Później o 18:00 pokaz Kolskiego Klubu Sportów Walki o Yama Karate. O 18:30 występy wokalne, konkursy i zabawy. A o 20:30 zapowiadany koncert grupy Bajera. Od 21:30 w Babiaku trwać będzie natomiast plenerowa zabawa taneczna, którą zagwarantują DJ-e Juras i Chris. Dyskoteka pod gwiazdami potrwa do 1:30 w nocy. Zapraszamy 25 lipca na plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną.
5: Konin FM.
7: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Reklama. Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Mężczyzna planujący zamachy na poznańskie przedszkola zatrzymany. NIK pokazała raport po kontroli w Szpitalu Południowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o czas, gdy szefował Muzeum II Wojny Światowej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Planował zamach z maczetą na 3 przedszkola w Poznaniu i zabójstwa przedszkolaków. 29-latek o swoich planach napisał na jednym z portali. Kilka godzin po wpisie został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, grozi mu do 15 lat więzienia. W czasie przesłuchania powiedział śledczym, co nim kierowało.
2: Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Potwierdziły się nieprawidłowości, w tym istnienie saloniku VIP w placówce i przyjmowanie na tamtejszym SOR-ze umówionych wcześniej pacjentów.
3: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
0: Mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Z raportu wynika też, że personel pracował ponad normę.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
0: W placówce kontrolę prowadzą też NFZ, Stołeczny Ratusz, Państwowa Inspekcja Pracy, CBA i prokuratura, która bada przypadki śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie wszczęto po medialnych doniesieniach, według których Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku miał korzystać z apartamentu Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 kilometrów od niej. Karol Nawrocki miał nie płacić za ten pobyt. Sam Nawrocki zaprzecza, by mieszkał tam przez 200 dni. Twierdzi, że spędził w apartamencie jedynie kwarantannę podczas pandemii COVID. I na koniec zmieniamy temat. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelenia Góra w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak, odkarmiony i zbadany przez lekarza, został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
4: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura. Poleciał. Mamy sukces.
5: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
0: Mówili Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamierznica. A w ciągu 20 lat liczba par bielika zwiększyła się w Polsce z 450 do 3000.
1: A co w regionie?
6: Już wkrótce swoje drzwi otworzy żłobek miejski w Słupcy. Miejsce stworzone z myślą o najmłodszych i ich potrzebach. Tymczasem teraz samorządowe władze zapraszają do zapisywania maluszków. Planowany termin uruchomienia żłobka to początek roku opiekuńczego 2026-2027. Zmieniamy temat. Koło gospodyń wiejskich Święcianki w Święci zaprasza na rajd rowerowy, który odbędzie się już w nadchodzącą sobotę. Przed nami około 20 km malowniczej trasy. Wspólna aktywność na świeżym powietrzu i świetna atmosfera. Przejedziemy przez Jaroszewice Rychwalskie i potem Grodzieckie, Kuchary Borowe oraz Dąbroszyn. Start o 15 z Rynku Miejskiego w Rychwale, meta przy sali OSP w Święci. Organizatorzy zapraszają na wyprawę całe rodziny miłośników rowerów i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić sobotnie popołudnie. Pamiętajmy o kaskach, kamizelkach odblaskowych i dobrym humorze.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku, przez 24 w Małopolsce, do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na południu i miejscami w centrum kraju gwałtowne burze z ulewnym deszczem i gradem. W pozostałych regionach bez deszczu i słonecznie.

0: Tonin FM.
1: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wielkopolska stawia na edukację nuklearną. Właśnie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy samorządem naszego województwa a Politechniką Poznańską. W ramach tej inicjatywy zrealizowane zostanie nietypowe przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół średnich z całego regionu. Zakłada ono przeprowadzenie 10 profesjonalnych spotkań warsztatowych poświęconych tematyce jądrowej. Zajęcia będą koordynowane przez pełnych pasji członków Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego POLON z Politechniki Poznańskiej. Edukacja i promocja wiedzy o energii atomowej stają się kluczowym elementem budowania świadomości energetycznej przyszłych pokoleń. Nowoczesna wiedza z zakresu bezpiecznej i czystej energii ma poprzez takie spotkania docierać do młodzieży bezpośrednio od wielkopolskich ekspertów i studentów. To ważne w świetle starań Konina o lokalizację drugiej państwowej elektrowni atomowej. Będzie kolejna biesiada szewska w Kazimierzu Biskupim. Już pierwszego dnia sierpnia czeka nas wyjątkowy wieczór pełen muzyki, smaków i dobrej zabawy. W programie biesiada z kapelą podwórkową z Kopyta. Koncert zespołu Bajeranty. Kulinarne show gotować będzie Arkadiusz Stefański. Do tego konkursy po szewsku i potańcówka z zespołem Forte. Nie zabraknie też atrakcji dla smakoszy i miłośników lokalnych wyrobów. Będą bowiem obecne stoiska kół gospodyń wiejskich oraz kramy z rękodziełem. A to wszystko pierwszego od godziny 17 na rynku. Kazimierz Biskupi według legend słynął niegdyś z zawodu szewca. Niebawem ta miejscowość ma odzyskać pełnię praw miejskich.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.
3: Wiem, że chciałeś wiedzieć.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600

0: Burze nie odpuszczają. Znów są alerty dla południa kraju. Unijni ambasadorowie zdecydowali w sprawie tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Sprawdzimy też sytuację na nadbałtyckich kąpieliskach. Ostatnio na wielu z nich był zakaz kąpieli.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Nawet 55 mm deszczu, grad i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Synoptycy znów ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami. Alerty drugiego stopnia wydali dla Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w łódzkiem, dla południa Lubelszczyzny, Mazowsza i Wielkopolski i dla części Dolnego Śląska. Najdłużej ostrzeżenia będą obowiązywać na południowym wschodzie, do północy. Mimo burz i ulewnego deszczu zagrożenie pożarowe w lasach nie maleje. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Generalnie zmagamy się w ogóle w całej Polsce z niedoborem wody, w związku z czym jeżeli nawet opady wystąpią, to one poprawiają nam tylko chwilowo sytuację. Druga sprawa, pamiętajmy o ich charakterze. Jeżeli one mają taki charakter nawalny, to niestety po wcześniej spieczonej nawierzchni gleby tworzy się skorupa i te opady po prostu spłyną, a nie wsiąkną.
0: Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Pożary pustoszą Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Ustalili to ambasadorowie państw wspólnoty. Tomasz Orchowski.
3: Ambasadorowie zgodzili się, że do 2028 roku należy przedłużyć prawo Ukraińców do życia, pracy i otrzymywania świadczeń na terenie Unii. Wyłączyli jednak z tego Ukraińców w wieku poborowym, choć ci, którzy dostali dotychczas ochronę, nie będą jej pozbawieni. Chciały tego same władze w Kijowie, które zmagają się z coraz większymi brakami kadrowymi w armii. Zgodnie z ukraińskim prawem, mężczyźni między 23 a 60 rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Kryzys mobilizacyjny w Ukrainie jest bardzo duży. W zeszłym tygodniu we Lwowie doszło do zamieszek po zatrzymaniu na ulicy mężczyzny, który miał podlegać obowiązkowi wojskowemu.
0: Obecnie w Unii żyje prawie 4,5 miliona Ukraińców objętych tymczasową ochroną przyznaną po wybuchu wojny. Mniej niż 30% stanowią mężczyźni. Najwięcej Ukraińców mieszka w Niemczech, Polsce i Czechach. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się z oficjalną prośbą do prezydenta, by ten przyjął ślubowanie odmianowanego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry.
4: Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osobę wybraną przez Sejm.
0: Sędzia Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm 11 czerwca. Prezydent do tej pory nie odebrał od niego ślubowania. To już piąty sędzia Trybunału Konstytucyjnego czekający na złożenie ślubowania przed Karolem Nawrockim. I na koniec zmieniamy temat. Groźne prądy wsteczne odpuściły. Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem powiewają dziś białe flagi. A to oznacza, że znów można wchodzić do wody i się kąpać.
1: A co w regionie?
5: Ten problem wraca każdego roku latem. Chodzi o spożywanie alkoholu w rejonie bulwaru w Lichaniu. Policjanci z komisariatu w Ślesinie znów na prośbę mieszkańców częściej patrolują ten rejon pielgrzymkowej miejscowości. Zdarza się, że osoby pijące w miejscu publicznym zakłócają ciszę nocną i zaśmiecają teren. Taki kłopot widoczny jest także w samym mieście Ślesinie, w rejonie tamtejszego bulwaru, plaży przylegających do Parku Miejskiego oraz ulicy Plac Wolności. I to nie koniec, bo podobnie dzieje się w Mikorzynie. Wszystkie trzy lokalizacje to miejsca przyciągające turystów, a takie nocne spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej nie wpływa dobrze na wizerunek gminy. W Koninie tego rodzaju proceder ukróciła nieco nocna prohibicja.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W północnej połowie kraju przeważnie słonecznie. Na południu i miejscami w centrum gwałtowna burza z gradem i ulewnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku, przez 24 w Małopolsce, do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Gmina Stare Miasto pozyskała pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację trzech przedsięwzięć, które połączą rozwój nowoczesnej infrastruktury z edukacją ekologiczną mieszkańców. Dzięki otrzymanym środkom w różnych częściach gminy powstanie 6 ekologicznych wiat przystankowych z zielonymi dachami, a uczniowie oraz mieszkańcy zyskają nowe możliwości zdobywania wiedzy o ochronie środowiska i odnawialnych źródłach energii. Największym z projektów jest przedsięwzięcie, w ramach którego zostanie zamontowanych 6 nowoczesnych wiat, wyposażonych w zielone dachy i zintegrowane donice z rodzimą roślinnością. Takie rozwiązania zwiększą retencję wód opadowych, poprawią mikroklimat, ograniczą efekt nagrzewania się przestrzeni publicznej oraz będą sprzyjać bioróżnorodności. Kolejnym zadaniem będzie utworzenie nowoczesnej pracowni edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Liscu Wielkim. Sala zostanie wyposażona w monitor interaktywny, laptopy, mikroskopy cyfrowe, zestawy do badania jakości powietrza i wody oraz nowoczesne pomocy dydaktyczne. Z ekopracowni korzystać będą nie tylko uczniowie podczas zajęć, ale także uczestnicy warsztatów, konkursów i wydarzeń ekologicznych skierowanych do mieszkańców. Trzecim projektem będą warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Żychlinie. Uczniowie wezmą udział w praktycznych zajęciach, podczas których będą budować modele turbin wiatrowych i pojazdów napędzanych energią słoneczną. Projekt obejmie również organizację Dnia Nauki oraz warsztatów międzypokoleniowych, popularyzujących wiedzę o nowoczesnych technologiach energetycznych. Prowadzone przez miasto Konin szkolne schronisko młodzieżowe podpowiada, jak znaleźć tani nocleg, nie tylko w Gosławicach. W całej Polsce działa prawie 200 takich schronisk młodzieżowych, współpracujących z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych. Oferują one noclegi w niższych cenach niż tradycyjne hotele. To obiekty całoroczne lub sezonowe o różnej wielkości, od kameralnych mających 30 miejsc, aż po duże liczące ponad 200. Większość schronisk to placówki oświatowe, spełniające standardy określone przepisami, podlegające okresowym kontrolom, a to sprawia, że takie obiekty nadają się na bezpieczne zakwaterowanie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, ale mogą być wykorzystywane także podczas integracyjnych wyjazdów z zakładów pracy albo przez turystów indywidualnych. Wykaz wszystkich takich placówek w kraju można znaleźć pod adresem ptsm.org.pl.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.
3: Check it out, check it out.

Konin FM. Konin FM. Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni.

0: 99 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Reklama. Koniny FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Będą poprawki do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Noworodek z promilem alkoholu w organizmie to w Łódzkiem. MON tworzy nowy rodzaj wojsk.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Koalicja rządząca podzielona w sprawie przyjętego wczoraj przez rząd projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Zdaniem polityków Polski 2050 i Lewicy to absolutne minimum nakazane przez Unię Europejską. Dlatego będą poprawki, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
2: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
0: Wybraliśmy kompromis, odpowiada wiceminister sportu Ireneusz Raś.
3: Nasze przepisy to ewolucja, a nie rewolucja. Nie eliminowanie tego, co jest motorem też rozwoju polskiej gospodarki.
0: Przyjęty przez rząd projekt zakłada stworzenie centralnego rejestru lokali wynajmowanych na mniej niż 30 dni. Promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który urodził się w domu w Ozorkowie w województwie łódzkim. Jego 36-letnia matka była w przeszłości wielokrotnie kierowana na leczenie odwykowe. Dziecko początkowo trafiło do szpitala powiatowego w Zgierzu, stamtąd zostało przetransportowane do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec jest w tej chwili diagnozowany, mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala.
4: Chłopczyk jest w stanie stabilnym, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu. Wspiera go taka mało inwazyjna aparatura, to nie jest respirator.
0: 36-letnia matka dziecka straciła już prawa rodzicielskie. Śledztwo pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia prowadzi policja. Na razie kobieta nie usłyszała zarzutów. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód. System umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Za kilkanaście magazynów, które już powstały. Za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
0: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych. Tak, żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Niemcy jednak wezmą udział w wojskowych manewrach, które odbędą się jesienią w Polsce. Organizuje je Koalicja Chętnych, czyli kraje wspierające Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Jeszcze wczoraj z Berlina płynęły zupełnie inne sygnały. Teraz rzecznik niemieckiego rządu przekazał, że trwają analizy dotyczące możliwego charakteru udziału w manewrach. I na koniec zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. W szkołach w całym kraju ruszyły wakacyjne remonty. Gdańsk ma bardzo ambitne plany. W placówkach zostaną wymienione podłogi, okna, zmodernizowane place zabaw i boiska. W wielu szkołach powstaną też pracownie sensoryczne, mówi wiceprezydent Gdańska Monika Habior.
6: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
0: Gdańsk planuje też w wakacje budowę nowych żłobków.
1: A co w regionie?
7: Będą remonty dróg w sąsiadujących ze sobą gminach powiatów konińskiego i tureckiego. Wójt Krzymowa Danuta Mazur podpisała umowę z przedsiębiorstwem robót drogowo-mostowych Szkoła na realizację ważnej inwestycji w Paprotni. Chodzi tam o przebudowę ulicy Zielonej o długości około ponad kilometra od drogi krajowej nr 92 w stronę jednej z dużych fabryk żywności. Zakres prac obejmuje nie tylko wykonanie nowej, trwałej nawierzchni, lecz także uzupełnienie brakującego chodnika, co wyraźnie poprawi bezpieczeństwo pieszych. Wartość inwestycji blisko 990 tysięcy złotych. A w gminie Władysławów wójt Elżbieta Klanowska zawarła umowę z firmą Skonina na budowę drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Felicjanów. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o długości 218 metrów, budowę chodnika, wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z energooszczędnymi oprawami LED, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odtworzenie przydrożnego rowu infiltracyjnego. To zadanie wyceniono na prawie 704 tysiące. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy płynności ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz podniesienia komfortu życia mieszkańców Felicjanowa.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całej południowej części kraju i miejscami w centrum do późnego wieczora, a miejscami nawet do północy możliwe burze z gradem i ulewnym deszczem. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku przez 24 w Małopolsce do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
8: Polin FM po 15:00 nasze środowe spotkanie w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Olaf Kaszyński, witam Was serdecznie. 15 lipca w środę, więc praktycznie już w połowie tego pierwszego wakacyjnego miesiąca. No trochę te dni nam szybko zaczęły upływać, szczególnie jeśli jesteśmy na urlopie. Także ja życzę, żeby ten urlop trwał w najlepsze, jak najdłużej, bo chyba przecież o to w urlopie chodzi, żeby długo trwał i żeby udało się dobrze wypocząć. My dzisiaj świętujemy imieniny Henryka, Włodzimierza, Dawida, Roxanny i Bonaventury. Dla Was najlepszego. To także Dzień Bez Telefonu Komórkowego i Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. A my jeszcze w tej godzinie zajrzymy m.in. do Michała Wiśniewskiego, który wrócił do swojej drugiej żony, czyli do mandaryny.

0: Czy byli małżonkowie mogą stworzyć zgrany duet? Wygląda na to, że już wkrótce sami się o tym przekonamy. Michał Wiśniewski i Mandaryna, którzy ponownie są razem po 21 latach przerwy, ponownie pojawią się także razem na ekranie. Tym razem w nowym muzycznym programie Hitster w Polsacie. Chodzi tu o wspólną zabawę w teleturnieju, w którym uczestnicy będą odgadywać, z jakiego roku pochodzą największe przeboje. Twórcy zapowiadają, że duety nie są przypadkowe. Chociażby w duecie wystąpi Krzysztof Ibisz, Paulina Sekut-Jerzyna, Roxy Węgiel, Kevin Mgley, Justyna Styczkowska z Ronem Myszkowskim czy Edyta Górniak z Alanem Enzo. Będzie ciekawie. Oczywiście muzyka ma być także pretekstem do wspomnień i ciekawych historii z życia gwiazd. Program trafi na antenę jesienią, więc jeśli lubicie muzyczne emocje i odrobinę sentymentu, zdecydowanie jest na co czekać.
1: Kunin FM. Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-720.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama.
6: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Wyobrażacie sobie prowadzenie domu dla 13 osób? Dominika Clarke, znana jako mama 11 dzieci, postanowiła pokazać, jak wygląda taki rodzinny budżet po przeprowadzce do Tajlandii. Jak wyliczyła, same podstawowe wydatki to około 40 tysięcy złotych miesięcznie. Najwięcej pochłania edukacja dzieci w prywatnej szkole, ale spore kwoty idą też na jedzenie, wynajem domu, samochód, opiekę nad dziećmi, rachunki czy ubezpieczenia. Do tego dochodzą jeszcze podatki, wizy czy takie nieprzewidziane wydatki. Dominika podkreśla jednak, że choć liczby robią wrażenie, rodzinny budżet udaje się dopiąć. A to pokazuje, że przy tak dużej rodzinie dobra organizacja jest równie ważna jak same pieniądze. Ciekawe, w jakim budżecie zamknęliby się w Polsce.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Kolin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Kolejna ważna inwestycja dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy Rychwał. W mieście zostanie utworzone miejsce doraźnego schronienia. Taki punkt powstanie w budynku szkoły. W tym celu w rychwalskiej podstawówce zostanie przebudowana i specjalnie dostosowana do wymogów obronności piwnica. Będzie to kosztowało 786 tysięcy złotych. Zadanie jest finansowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dzięki temu miasto zyska nowoczesne i odpowiednio przygotowane miejsce mogące służyć za schron, a to zwiększy poziom bezpieczeństwa mieszkańców Rychwała i okolicznych miejscowości w sytuacjach kryzysowych. Miejsca doraźnego schronienia to obiekty budowlane, na przykład właśnie piwnice, garaże podziemne czy tunele, przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi lub odłamkami militarnymi. W Koninie takim nowym punktem schronienia według wstępnych planów miałby zostać tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Okulnej, o którego wybudowanie stara się Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Koninianie cieszą się z wyremontowanej niedawno wieży ciśnień. Centrum Kultury i Sztuki ogłosiło właśnie konkurs fotograficzny. Każdy z nas widzi ten zabytkowy obiekt inaczej. Dla jednych to charakterystyczny punkt na mapie miasta, dla innych miejsce spotkań ze sztuką. Czas więc chwycić za telefon lub aparat i pokazać wieżę ciśnień z własnej perspektywy. Klasycznie, nietypowo, z bliska, z daleka, w dzień, nocą, podczas spaceru czy zupełnie przypadkiem. Liczy się pomysł, kreatywność i osobiste spojrzenie. Zdjęcia należy wykonać do końca lipca, szczegóły na fanpage'u Epicentrum Kultury. Jak co dzień w okresie wakacji przedstawiamy kolejne projekty konińskiego budżetu obywatelskiego, na które będzie można głosować we wrześniu. Wśród małych znalazła się propozycja oświetlenia miejsc pamięci przy Wale Tarajwy. Krzyż Konin dla Niepodległości, kamień z tablicą, rondo pod oficerów małoletnich oraz upamiętnienie ojca Maksymiliana Tarajwo i Zygmunta Warykiewicza po zmroku są niewidoczne dla przechodniów. Specjaliści od techniki świetlnej mogliby opracować projekt oświetlenia tych obiektów, który byłby funkcjonalny i ekonomiczny, na przykład sterowany czujnikiem ruchu. Co ciekawe, ten pomysł zaproponował były mieszkaniec Konina. Szacunkowy koszt 30 tysięcy złotych.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: Konin FM.
1: Wysłuchacie Konin FM i programu Popołudnie w dobrym rytmie, a my o tej porze mamy niestety przykrą wiadomość dla wszystkich, którzy lubią przejażdżki poznańską maltanką. Niestety, w miniony weekend jeden z zabytkowych wagoników, blisko półwieczny wagon, został zdewastowany przez nieznanego sprawcę, który namalował na nim graffiti. Efekt to nie tylko dodatkowe koszty usunięcia zniszczenia, ale także czasowe wyłączenie wagonu z ruchu, więc przez jakiś czas nie będzie mógł wozić pasażerów. A poznańskie MPK przypomina, że maltanka od ponad 50 lat jest wyjątkową atrakcją i stale przechodzi modernizację, by mogła cieszyć kolejne pokolenia mieszkańców i turystów. Oby takiej sytuacji oczywiście było jak najmniej, bo o wspólne dobro naprawdę warto dbać. A nasi słuchacze chyba wiedzą o tym najlepiej.
0: Konin FM. Reklama.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto 2 plus 1.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Powoli zbliżamy się do 16:00, do wiadomości z kraju i ze świata na antenie Kolin FM. Dzisiaj też bardzo ciekawe święto, czyli dzień bez telefonu komórkowego. I niektórzy, jak sięgną pamięcią, tak chyba nie pamiętają, kiedy ostatni raz spędzili dzień właśnie bez tego rozpraszacza. No przecież telefon zabiera nam sporo tego czasu. Trudno nam się czasami skoncentrować przez to, że co chwilę przychodzą do nas powiadomienia, trzeba obejrzeć jakieś rolki, komuś odpisać, coś załatwić, a fajnie byłoby wyjechać gdzieś tam, gdzie nie ma zasięgu i trzeba po prostu ze sobą rozmawiać. No, niektórzy takiemu wyzwaniu mogliby nie sprostać, ale liczę na to, że jeszcze to w narodzie nie umarło i potrafimy bez telefonów komórkowych także żyć. A po 16:00 zajrzymy między innymi do 20. edycji biegów winiarskich. Konin FM.

0: rosyjskie samoloty znów przechwycone nad Bałtykiem. PiS zaczyna walkę o Senat i ogłasza nowy sojusz. Kardynał Dziwisz chce uniknąć przesłuchania przed sądem w sprawie ofiary księdza pedofila.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Kolejne rosyjskie maszyny nad Bałtykiem. Jak poinformował szef MON, polskie samoloty z Malborka przechwyciły parę rosyjskich myśliwców wielozadaniowych z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Do podobnego incydentu doszło także wczoraj, 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z antyukraińskimi banerami, które pojawiły się na ulicach Owińsk pod Poznaniem. Podejrzani to Polacy w wieku 29 i 49 lat. Grozi im do 3 lat więzienia. Usłyszeli zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2: Tych banerów były 3 sztuki. Odnośnie tej dwójki zatrzymanych osób, to oni usłyszeli zarzut za ten pierwszy baner, który był powieszony w nocy. On zawierał to hasło nawołujące do nienawiści. Co do tych pozostałych dwóch, tu jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno ta dwójka mężczyzn wywiesiła te banery.
0: Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Banery zostały wywieszone w miniony weekend, czyli w okolicy 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. PiS w nowym politycznym sojuszu w walce o Senat. Jarosław Kaczyński ogłosił, że porozumiał się z byłym kandydatem na prezydenta, przewodniczącym bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem w sprawie, jak to ujął, wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
3: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
0: Pakt senacki, czyli wspólne listy wyborcze, dały przewagę w Senacie obecnej koalicji rządzącej. Na razie jednak PiS tworzy pakt wyłącznie z samym Markiem Wochem. Kardynał Stanisław Dziwisz pisze do krakowskiego sądu. Chodzi o przesłuchanie go w charakterze świadka w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiary wykorzystania seksualnego przez księdza. Kardynał Dziwisz w piśmie poprosił o niewzywanie go na rozprawę ze względu na wiek i zdrowie, bo zdaniem lekarzy nie może brać udziału w czynnościach wywołujących u niego stres. Tymczasem sąd wyznaczył najnowszy termin przesłuchania hierarchy na początek sierpnia. Zdaniem pełnomocników ofiary księdza Janusza Szymika, który wytoczył proces, Dziwisz mógł wiedzieć o działaniach księdza Jana W., ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno przyszły na świat przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama czworaczków, Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
4: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
0: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
1: A co w regionie?
5: Rolnicy mogą już składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą, informują gminę z powiatu konińskiego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło niedawno aplikację suszową Zgłoś Szkodę Rolniczą na 2026 rok. Wniosek może złożyć producent rolny, który posiada profil zaufany i złożył podanie o przyznanie płatności bezpośrednich. Złożenie takiego wniosku jest niezbędne do uzyskania protokołu oszacowania szkód, gdy straty przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub kalkulacji oszacowania szkód, gdy straty nie przekraczają tej liczby. Dokument jest wymagany przy ubieganiu się o pomoc w ramach programów wsparcia dla rolników, czytamy na stronach Urzędu Gminy Wierzbinek. Wnioski można składać do 15 października wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Zgłoś Szkodę Rolniczą. Wielkopolska jest jednym z najbardziej zagrożonych suszą regionów Polski z niewielkimi opadami i rosnącą temperaturą powietrza, co dodatkowo pogłębia deficyt wody. Niestety zdarzające się raz po raz intensywne opady nie są w stanie odbudować zasobów wodnych, które zdaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w przyszłości będą się uszczuplać.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W południowej części kraju gwałtowne burze z gradem, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku, przez 24 w Małopolsce, do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Ja już oficjalnie zapraszam was na 16 w programie Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. I teraz propozycja dla was, jeśli lubicie aktywnie spędzać czas, to warto już teraz zapisać sobie tę datę. 12 września w Kaliszu, wtedy odbędzie się jubileuszowa 20. edycja biegów winiarskich. Organizatorzy przygotowali coś dla każdego, od najmłodszych przedszkolaków, przez dzieci, młodzież, podorosłych biegaczy oraz miłośników Nordic Walking. W programie znalazł się także bieg rodzinny, więc to świetna okazja, by sportową przygodę przeżyć wspólnie. Biuro zawodów ma działać od godziny 8.30 w Centrum Leśnym przy ulicy Gajowej, a główny bieg na 5 i 10 km wystartuje w samo południe. Bo przecież najważniejsze nie jest tylko bicie rekordów, ale też dobra zabawa i ruch na świeżym powietrzu. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zgłoszenie elektronicznie na stronie Foxter.

0: i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
2: Reklama. Konin.

słuchacie Konin FM. Ja przychodzę z dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy podróżują koleją między Wielkopolską a Dolnym Śląskiem. Pociągi wróciły już na całą trasę z Ostrowa do Grabowna Wielkiego. To efekt zakończonych prac modernizacyjnych, dzięki którym pasażerowie mogą korzystać z wygodniejszych i bezpieczniejszych stacji oraz przystanków. Wyremontowano ponad 50 km torów, przebudowano część sieci trakcyjnej, a na wielu peronach pojawiły się nowe ławki, wiaty i udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością. Zmodernizowano też przejazdy kolejowe, co ma poprawić bezpieczeństwo na trasie. Cała inwestycja kosztowała około 180 milionów złotych i oby takich zmian było więcej, bo komfortowa kolej to po prostu wygodniejsze codzienne podróże. Do pracy, szkoły czy na weekendowy wyjazd.

0: naturalnie, że reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Już wkrótce swoje drzwi otworzy żłobek miejski w Słupcy. Miejsce stworzone z myślą o najmłodszych i ich potrzebach. Tymczasem teraz samorządowe władze zapraszają do zapisywania maluszków. Planowany termin uruchomienia żłobka to początek roku opiekuńczego 2026-2027. Zmieniamy temat. Koło gospodyń wiejskich Święcianki w Święci zaprasza na rajd rowerowy, który odbędzie się już w nadchodzącą sobotę. Przed nami około 20 km malowniczej trasy. Wspólna aktywność na świeżym powietrzu i świetna atmosfera. Przejedziemy przez Jaroszewice Rychwalskie i potem Grodzieckie, Kuchary Borowe oraz Dąbroszyn. Start o 15 z Rynku Miejskiego w Rychwale. Meta przy sali OSP w Święci. Organizatorzy zapraszają na wyprawę całe rodziny miłośników rowerów i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić sobotnie popołudnie. Pamiętajmy o kaskach, kamizelkach odblaskowych i dobrym humorze. Wielkopolska stawia na edukację nuklearną. Właśnie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy samorządem naszego województwa a Politechniką Poznańską. W ramach tej inicjatywy zrealizowane zostanie nietypowe przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół średnich z całego regionu. Zakłada ono przeprowadzenie 10 profesjonalnych spotkań warsztatowych poświęconych tematyce jądrowej. Zajęcia będą koordynowane przez pełnych pasji członków Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego POLON z Politechniki Poznańskiej. Edukacja i promocja wiedzy o energii atomowej stają się kluczowym elementem budowania świadomości energetycznej przyszłych pokoleń. Nowoczesna wiedza z zakresu bezpiecznej i czystej energii ma poprzez takie spotkania docierać do młodzieży bezpośrednio od wielkopolskich ekspertów i studentów. To ważne w świetle starań Konina o lokalizację drugiej państwowej elektrowni atomowej. Plenerowe wydarzenia kulturalno-rozrywkowe w Koninie. To jeden z dużych projektów budżetu obywatelskiego, na który będzie można głosować we wrześniu. Z jego założeń wynika, że imprezy byłyby organizowane na wielu osiedlach. A mają to być koncerty plenerowe lokalnych artystów, minimum 5 wydarzeń, przedstawienia teatralne, między innymi lokalnych aktorów, to co najmniej 4 spektakle, kino plenerowe przynajmniej 13 razy, 3 festyny rodzinne i pikniki sąsiedzkie, 3 wydarzenia integracyjne dla seniorów, dzieci i młodzieży, festiwal tematyczny kolorów, banik mydlanych i dmuchańców, jak również 3 wydarzenia świąteczne. To wszystko mogłoby się dziać na Starówce, jak również na osiedlach Łężyn, Pątnów, Gosławice, Chorzeń, Zatorze, Wilków, Janów, Laskówiec, Grójec, Piłsudskiego, Przydziałki oraz na Piątym.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lo-

Wysłuchacie programu Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Kolin FM. I czasem pojazd, który kończy swoją służbę w jednym miejscu, może rozpocząć zupełnie nowe zadanie. Tak właśnie stało się ze szpitalnym ambulansem ze Słupcy. 17-letni Volkswagen Crafter, który przez lata pomagał pacjentom, trafił teraz do Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Siron, oddział Słupca. Samochód nie będzie już wykorzystywany w codziennej pracy medycznej, ale nadal będzie pomagał. Między innymi podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych, zabezpieczenia wydarzeń, transportu sprzętu czy szkoleń z pierwszej pomocy. Siron działa od 2021 roku i tworzą ją pasjonaci, którzy angażują się w pomoc innym. Miło widzieć, że coś, co dobrze służyło przez lata, dostaje drugie życie i dalej może być potrzebne tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo.

0: Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
6: Reklama. Konin FM.

0: Dla was gra Konin FM i są takie akcje, w których naprawdę liczy się każdy gest. Już 18 lipca w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec będzie można podzielić się tym, co najcenniejsze – swoją krwią. Zbiórka potrwa od 9 do 13. Mogą wziąć w niej udział osoby w wieku od 18 do 65 lat, zdrowe i ważące minimum 50 kg. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty i zrobić coś, co dla kogoś może oznaczać ogromną pomoc. A po oddaniu krwi organizatorzy zapraszają na 8 piknik motocyklowy, który rozpocznie się o 13 na Placu Targowym w Grodźcu. Będą atrakcje, konkursy, loteria. Podczas wydarzenia prowadzona będzie także zbiórka pieniędzy dla 10-miesięcznego Leonka. Warto połączyć dobrą zabawę z czymś naprawdę ważnym, bo pomaganie ma przecież wielką moc.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich myśliwców. Pogoda da nam się we znaki, są ostrzeżenia przed burzami i upałami. Umowa dronowa Unia-Ukraina podpisana.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Mirjam Lipińska. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła dziś nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców z Królewca. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, zaznaczył, że rosyjskie samoloty prowadzące agresywną obserwację naszych ćwiczeń nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Także wczoraj nad Bałtykiem polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi. Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. Kijów da swoją wiedzę i doświadczenie. W zamian Unia będzie tworzyła na swoim terenie zakłady, które pomogą zwiększyć produkcję dronów.
2: Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową. Dzięki tej umowie nasze przesłanie jest jasne. Teraz jest czas na inwestycje w Ukrainie, ponieważ oznacza to inwestowanie w Europę oraz w nasze wspólne bezpieczeństwo i wspólną przyszłość.
0: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z krajami Europy i Bliskiego Wschodu. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem, ale synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Krakowska policja zatrzymała mężczyznę, który okradał cmentarne pomniki, w tym na cmentarzu rakowickim. 34-latek usłyszał kilkanaście zarzutów. To jego łupem miała paść metalowa płaskorzeźba z grobu ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego i aktorki Heleny Modrzejewskiej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Awantura w pociągu o dziecko chore na ospę. Taki incydent miał miejsce na trasie relacji Bydgoszcz-Rzeszów, co potwierdza rzecznik PKP Intercity. Rodzice dziecka z wysypką na całym ciele nie chcieli opuścić pociągu. W takich przypadkach nie podróżujmy i poczekajmy, aż objawy ustąpią, przypomina rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
3: Trzeba też pamiętać, że bardzo wiele chorób objawia się takimi wysypkami. W większości jako społeczeństwo jesteśmy uodpornieni przeciwko akurat tej chorobie. Nie jest to choroba wysoce zakaźna, więc ona nie podlega ani kwarantannie. Nie mamy tutaj możliwości zabronienia komukolwiek podróżowania.
0: W przypadku kontaktu z chorobami wysoko zakaźnymi powinniśmy odwiedzić lekarza. I na koniec zmieniamy temat. Złoto-błękitne barwy znów królują na Górnym Śląsku. Dziś przypada Dzień Śląskiej Flagi, symbolu, który od lat podkreśla tożsamość mieszkańców regionu. Coraz częściej powiewa obok flag Polski i Unii Europejskiej na urzędach, szkołach i innych publicznych budynkach. Dla wielu Ślązaków to nie tylko fana, czyli flaga, ale także przypomnienie o swoich korzeniach i kulturze. Śląska aktorka Grażyna Bułka mówi, że najważniejsze jest, by nie wstydzić się tego, kim się jest.
4: Fana fanom, a Ślązakiem trzeba być nawet bez fany. Myślę, że ten Śląsk trzeba mieć w sobie i trzeba na co dzień pokazywać, że jesteś Ślązakiem. My tu są, my tu byli i my tu będziemy.
0: Dzień Śląskiej Flagi zainicjował 15 lat temu europoseł i senator Marek Plura.
1: A co w regionie?
5: Druhowie z Podkonińskiego Brzeźna marzą o nowym GCBA. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie w gminie Krzymów ma już 100 lat. Ratownicy chcą, by zwieńczeniem tego jubileuszu był nowoczesny, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który pozwoli im jeszcze sprawniej chronić życie i mienie mieszkańców, ale także cenne przyrodnicze obszary, bo w tym rejonie mamy przecież rezerwat Złota Góra. Obecnie OSP Brzeźna posiada na swoim wyposażeniu średni samochód MAN z 2015 roku, średniego Starmana z 2003 i ciężkiego Jelcza z 1995 roku. Nowy pojazd miałby zastąpić zarówno wysłużonego Jelcza, jak i Starmana, które coraz częściej wymagają kosztownych napraw i nie spełniają już współczesnych standardów bezpieczeństwa. Dlatego druhowie zwracają się do mieszkańców gminy Krzymów i regionu z prośbą o wsparcie zbiórki pieniędzy na nowy wóz bojowy. Każda wpłata, nawet najmniejsza, to realna pomoc i cegiełka w budowie bezpieczniejszej przyszłości powiatu konińskiego. Pieniądze można wpłacać przez serwis zrzutka.pl. Cel to 200 tysięcy złotych. OSP Brzeźno istnieje od 1926 roku. Jednostka przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego. Druhowie wielokrotnie w ciągu roku stają na pierwszej linii w walce z pożarami, wypadkami i innymi zagrożeniami, niosąc pomoc tam, gdzie liczy się każda sekunda.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Gwałtowne burze z gradem i ulewnym deszczem w południowej części kraju, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu przez 24 w Małopolsce do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

0: Kolejny FM po 17:00 w ostatniej godzinie programu Popołudnie w dobrym rytmie, a my mówimy o tym, że warto doceniać młodych ludzi, którzy pokazują, że pasja, nauka i wytrwałość naprawdę przynoszą efekty. W Słupcy wyróżniono dwoje uczniów kończących szkoły podstawowe za wyjątkowe osiągnięcia edukacyjne, wzorową postawę oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Tytuł najlepszego absolwenta oraz nagrody finansowe otrzymali Wiktoria Wawrzyniak ze szkoły podstawowej nr 3 imienia Adama Mickiewicza oraz Jakub Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości podkreślano, że za tymi sukcesami stoi nie tylko talent i ciężka praca uczniów, ale także wsparcie rodziców oraz nauczycieli. Wielkie brawa dla młodych mieszkańców Słupcy i oby ich osiągnięcia były początkiem kolejnych pięknych wyzwań.
1: Kulin FM. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.

Okazuje się, że Iga Świątek wróciła już do Polski i przygotowuje się do kolejnych tenisowych wyzwań. Po nieudanym niestety dla niej Wimbledonie, gdzie odpadła w trzeciej rundzie po porażce z Aleksandrą Ellon z Filipin, nasza najlepsza tenisistka dała sobie chwilę na odpoczynek. Był czas na wyjazd z przyjaciółmi, relaks nad wodą, gry i książki, ale teraz znów pojawiła się na korcie. Świątek trenowała na obiektach warszawskiej Legii, a jej obecność zauważył dziennikarz Przemysław Rudzki. Podczas treningu doszło też do miłego spotkania. Ośmioletnia córka dziennikarza, Marianna, mogła zobaczyć swoją idolkę i zrobić sobie z nią zdjęcie. Iga teraz spokojnie buduje formę przed kolejnymi startami, a kibice już czekają na jej następne mecze. Bo czasem nawet mistrzowie potrzebują chwili oddechu, żeby wrócić jeszcze silniejszymi.

0: Poranek Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Ten problem wraca każdego roku latem. Chodzi o spożywanie alkoholu w rejonie bulwaru w Licheniu. Policjanci z komisariatu w Ślesinie znów na prośbę mieszkańców częściej patrolują ten rejon pielgrzymkowej miejscowości. Zdarza się, że osoby pijące w miejscu publicznym zakłócają ciszę nocną i zaśmiecają teren. Taki kłopot widoczny jest także w samym mieście Ślesinie, w rejonie tamtejszego bulwaru, plaży przylegających do Parku Miejskiego oraz ulicy Plac Wolności. I to nie koniec, bo podobnie dzieje się w Mikorzynie. Wszystkie trzy lokalizacje to miejsca przyciągające turystów, a takie nocne spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej nie wpływa dobrze na wizerunek gminy. W Koninie tego rodzaju proceder ukróciła nieco nocna prohibicja. Gmina Stare Miasto pozyskała pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację trzech przedsięwzięć, które połączą rozwój nowoczesnej infrastruktury z edukacją ekologiczną mieszkańców. Dzięki otrzymanym środkom w różnych częściach gminy powstanie 6 ekologicznych wiat przystankowych z zielonymi dachami, a uczniowie oraz mieszkańcy zyskają nowe możliwości zdobywania wiedzy o ochronie środowiska i odnawialnych źródłach energii. Największym z projektów jest przedsięwzięcie, w ramach którego zostanie zamontowanych 6 nowoczesnych wiat, wyposażonych w zielone dachy i zintegrowane donice z rodzimą roślinnością. Takie rozwiązania zwiększą retencję wód opadowych, poprawią mikroklimat, ograniczą efekt nagrzewania się przestrzeni publicznej oraz będą sprzyjać bioróżnorodności. Kolejnym zadaniem będzie utworzenie nowoczesnej pracowni edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Liscu Wielkim. Sala zostanie wyposażona w monitor interaktywny, laptopy, mikroskopy cyfrowe, zestawy do badania jakości powietrza i wody oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Z ekopracowni korzystać będą nie tylko uczniowie podczas zajęć, ale także uczestnicy warsztatów, konkursów i wydarzeń ekologicznych skierowanych do mieszkańców. Trzecim projektem będą warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Żychlinie. Uczniowie wezmą udział w praktycznych zajęciach, podczas których będą budować modele turbin wiatrowych i pojazdów napędzanych energią słoneczną. Projekt obejmie również organizację Dnia Nauki oraz warsztatów międzypokoleniowych, popularyzujących wiedzę o nowoczesnych technologiach energetycznych. Kolejny projekt zgłoszony do KBO to modernizacja zielonego skweru na ulicy Wiatracznej. Zakłada on kompleksowy remont terenu, co miałoby na celu poprawę estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni dla mieszkańców. W ramach zadania przewiduje się wymianę zużytej nawierzchni, montaż nowych ławek i koszy na odpady, a także wprowadzenie nowych nasadzeń roślinnych, które podniosą walory przyrodnicze i wizualne skweru. Dodatkowo planuje się instalację urządzeń rekreacyjnych sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi dzieci i dorosłych oraz wykonanie ścieżek przepuszczalnych, przyjaznych dla środowiska i poprawiających gospodarkę wodną. Realizacja projektu stworzy nowoczesną, bezpieczną i przyjazną przestrzeń do odpoczynku i integracji mieszkańców, a głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim odbędzie się we wrześniu.

0: Wiecie, co najbardziej martwi ludzi, kiedy myślą o przyszłości? Okazuje się, że dla wielu Amerykanów odpowiedź może być zaskakująca. Jak wynika z badania firmy Allianz, aż 67% ankietowanych bardziej obawia się tego, że zabraknie im pieniędzy na emeryturze, niż samej śmierci. W ostatnich latach ta obawa regularnie pojawia się w badaniach, ale teraz różnica jest największa. Respondenci wskazują przede wszystkim na rosnące koszty życia, opieki zdrowotnej i niepewność związaną z systemem emerytalnym. W innym badaniu wśród największych lęków znalazły się m.in. problemy zdrowotne wymagające długiej opieki oraz wyczerpanie oszczędności przed końcem życia. To pokazuje, że dla wielu osób poczucie bezpieczeństwa finansowego jest dziś jednym z najważniejszych elementów spokojnej przyszłości.
1: Tunin FM. IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.com.

0: Tonin FM.
1: I już praktycznie wskakujemy w drugą połowę lipca na antenie Kolin FM na 104.1. Dziękuję Wam za nasze dzisiejsze środowe spotkanie. My słyszymy się już jutro w czwartek, dzień przed weekendem, w imieniny Marii i Mariki, dzień kawy domowej i dzień węża. A ja Wam życzę miłego odpoczynku. Olaf Kaszyński, do usłyszenia. Cześć!
0: Kolin FM. Kolin FM.

0: Inaczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
2: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Reklama.
5: Konin FM. Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Pierwsze półfinałowe emocje na mundialu za nami. Hiszpania może już spokojnie przygotowywać się do niedzielnego meczu o mistrzostwo. Francuzi za to muszą zapomnieć o porażce 0-2 i walczyć w meczu o trzecie miejsce. Dziś o 21:00 w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni ich rywali, a zmierzą się w nim Argentyna z Anglią. Błażej Kulesza.
7: Dla amerykańskich służb to będzie mecz podwyższonego ryzyka, bo za Anglią i Argentyną stoją zarówno historia polityczna, jak i wojenna, a także ta sportowa, mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Wszyscy pamiętają grę Diego Maradony. Przede wszystkim pamiętają drugiego gola. To był wspaniały gol. Tak się składa, że padł przeciwko Anglii. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w ramach walki ze stresem zabrał swoich piłkarzy na rower i lody. Myślę, że piłkarze są świadomi w obu krajach, co to dla nich znaczy. Tym bardziej, że mecz dostarcza tak wielu kultowych momentów. Myślę, że nie można powiedzieć, że to po prostu kolejne piłkarskie spotkanie. Mecz w Atlancie powinien być też pojedynkiem snajperów, bo naprzeciw siebie zagrają Leo Messi i Harry Kane, walczący o tytuł króla strzelców mundialu.
6: Polskie zespoły poznały rywali w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze wprawdzie dopiero w listopadzie i grudniu, ale już dziś wiadomo, że trudna przeprawa czeka projekt Warszawa. Zagra z dwoma włoskimi drużynami Lubecz i Witanowa i Tasem Trentino oraz belgijskim Greenyard Maseik. Mistrz Polski i druga drużyna Ligi Mistrzów w minionym sezonie, czyli Aluron Warta Zawiercie, zagra z SV Gielineburg, VK Karlowarsko oraz Wałas Las Palmas. Bogdanka Luk Lublin trafiła na Rana Vero Verona, Tur VB oraz zwycięzcę kwalifikacji. Z kobiecych zespołów pecha miał Developers Rzeszów, zagra z Imoko, Volley Coneliano, Igorem Gorgonzola Nowara i Dresdner ST. Debiutujące w rozgrywkach Uniopole zmierzy się z broniącym tytułu Vakifbankiem Stambuł, Volleyem Miluza oraz drużyną z kwalifikacji. Kacper Tomasiak wciąż w olimpijskiej formie. Potrójny tegoroczny medalista z Mediolanej Cortiny był dziś najlepszy w Memoriale Olimpijczyków w skokach narciarskich na igelicie. Drugie miejsce na skoczni w Szczyrku zajął ubiegłoroczny zwycięzca zawodów Paweł Wąsek, a trzecie Kamil Waszek.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Jutro na termometrach od 25 do 30 stopni, chłodniej na wybrzeżu, tam 22 stopnie. Na północy kraju też miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze też może popadać, możliwe też burze, lokalnie nawet z gradem.
2: Konin FM. Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Reklama.
0: Konin FM.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Reklama. Konin FM 104.1. Wiadomości sportowe Konin FM.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Walczący o tytuł króla strzelców mundialu genialny Leo Messi kontra Jude Bellingham i Harry Kane, którzy są w wybornej formie. Przed nami drugi półfinał Mistrzostw Świata, Argentyna kontra Anglia. W tle oczywiście historia wielkich pojedynków na mundialach, ale również polityczna walka o Falklandy. Sportowo Anglicy są żądni rewanżu za 86 i 98 rok. Próbujemy o tym nie myśleć, mówi obrońca AS Riconsa. Tworzymy naprawdę świetną paczkę, nie było żadnych problemów podczas tego turnieju i to jest najważniejsze, to nastawienie, nasza mentalność. Pokazywaliśmy to przez cały turniej. Oczywiście, że szum z zewnątrz do nas dociera, ale trzeba potrafić się od niego odciąć. Siedzimy w tym sporcie już na tyle długo, że wiemy, co się z tym wiąże. Argentyńczycy doskonale zdają sobie sprawę ze stawki spotkania i nie potrzebują żadnych dodatkowych bodźców, mówi pomocnik Rodrigo De Paul. To, co najbardziej mi nakręca, to fakt, że jesteśmy zaledwie o krok od gry. W kolejnym finale Mistrzostw Świata nie ma lepszej motywacji niż ta. Anglia to silny zespół, który znakomicie sobie radzi na tym turnieju i myślę, że to będzie świetny mecz. Czekam z niecierpliwością. Mecz Anglia-Argentyna w Atlancie o 21:00. Zwycięzca zagra w niedzielnym finale z Hiszpanią, przegrany w sobotę o brąz z Francją. Norweg Søren Werenskiold po sprinterskim finiszu wygrał 11. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Drugi był Holender Olaf Kuj, a trzeci Belki Jasper Philipsen. Michał Kwiatkowski był tym razem 30., a Kamil Gradek 31. Skoro peleton dotarł w całości do mety, to liderem klasyfikacji generalnej pozostał oczywiście Słoweniec Tadej Pogacar. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, czyli wyścig o Grand Prix Belgii. To tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z McLarena. Wygrywał na nim 6-krotnie. Po dwóch pechowych wyścigach walka o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. A w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów, ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych, a pierwsze z nich już jutro. Po 8 rundach liderem cyklu jest Brytyjczyk Elfyn Evans.
13: Konin FM.
15: Say low. Ja tu

0: Cześć, witam, kłanie się Zenek Martyniuk, zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Konin FM.
1: Lubię, gdy jest jej.

0: FM. Konin FM. Pogoda.
1: Jutro na termometrach od 25 do 30 stopni, chłodniej na wybrzeżu, tam 22 stopnie. Na północy kraju też miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze też może popadać, możliwe też burze, lokalnie nawet z gradem.
2: Konin FM. Ogłoszenie płatne.
3: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
4: Polskie firmy sektora rolno-spożywczego konsekwentnie rozwijają potencjał eksportowy, sukcesywnie wkraczając na kolejne rynki. O nowych kierunkach dla polskich producentów Katarzyna Polewko rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim.
3: Agroinfo. Blisko rolnika.
5: Coraz częściej słyszymy, że polska żywność to synonim wysokiej jakości. Czy jest to doceniane na światowych rynkach?
6: Polska żywność jest coraz lepiej odbierana na światowych rynkach. Tak naprawdę Polska jest samowystarczalna żywnościowo, ale też może produkować na zewnątrz i tak właśnie się dzieje. Jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności na rynki europejskie i na rynki krajów trzecich. Coraz więcej nowych rynków staramy się otwierać po to, by polscy rolnicy, polscy przetwórcy mogli produkować żywność, mogli przygotowywać żywność wysokiej jakości. Na to stawiamy, żeby ona była bezpieczna, wysokiej jakości i tak też się dzieje i to przynosi efekty. Wartość eksportu stale rośnie. Rok 2025 zamknęliśmy kwotą 58,4 miliarda euro, co daje kwotę prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego eksportu Polski, ale też wzrost 9% w porównaniu do roku 2024. 75% tego eksportu wysyłamy na rynki europejskie, 25% to rynki krajów trzecich.
5: Jakie konkretne działania podejmuje ministerstwo, aby pozyskiwać nowe rynki zbytu dla polskich produktów?
6: Przede wszystkim chcemy zwiększać udział eksportu.

0: branżowe i misje, to wszystko musi działać wspólnie.
1: Panie ministrze, czy są kierunki, które jeszcze kilka lat temu wydawały się dla polskich producentów nieosiągalne, a dziś dzięki działaniom ministerstwa stają się realnym kierunkiem eksportu?
0: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się działać wielotorowo i tutaj udało się w ostatnim czasie dużo zrobić, chociażby otwarcie rynku japońskiego dla polskiego mięsa drobiowego, czy rynku Korei Południowej, Filipin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, mięso wołowe, tak samo znowu rynki Japonii, Uzbekistanu, Malediwów. Podejmujemy te działania, żeby uruchamiać eksport mięsa drobiowego na rynek chiński. Tak naprawdę ostatnie już decyzje zapadły dotyczące regionalizacji i mam nadzieję, że w najbliższym czasie już polski drób pojedzie na rynek chiński. To są właśnie te rynki azjatyckie, które do tej pory były zamknięte. Dzisiaj widzimy je jako duży potencjał dla naszych produktów.
1: Dlaczego ministerstwo kładzie szczególny nacisk na dialog i porozumienie z przedstawicielami krajów trzecich? Czy ten rynek, panie ministrze, to jest duża szansa dla polskich producentów?
0: Niezależnie na jaki rynek sprzedajemy nasze produkty, ważne, żeby wysyłać, eksportować te produkty, bo przecież własne możliwości spożycia, wykorzystania mamy ograniczone, więc musimy wysyłać te produkty na rynki, w tym rynek europejski, 75% całego eksportu idzie i rynki krajów trzecich to pozostałe 25% eksportu i tutaj oczywiście mięso, przetwory, czy mięsne, czy inne produkty mleczne, słodycze, ale też musimy budować taką silną markę polskiej żywności, polskich produktów, bo oczywiście wchodząc na nowy rynek musimy konsumentów do naszych produktów przekonać, bo często na tych rynkach są inne produkty z innych krajów, więc tu musimy konkurować, ale to się udaje. W 2025 roku do krajów pozaunijnych wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 14,5 miliarda euro, co daje kwotę 62 miliardów złotych, wzrost wartości eksportu o 3%, udział krajów poza Unią Europejską w tej całej właśnie, w całym naszym eksporcie to 25%, a głównymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski do krajów trzecich, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, w 2025 roku były Zjednoczone Królestwo, tutaj przychody na poziomie prawie 4,5 miliarda euro, Ukraina 1,2 miliarda euro, to też wzrost o 23% rok do roku, Stany Zjednoczone 838 milionów euro, wzrost o 7% w porównaniu rok do roku, czy Turcja ponad 0,5 miliarda euro, wzrost o 16% rok do roku i tutaj kładziemy szczególny nacisk na to, żeby ten dialog, porozumienie z przedstawicielami państw trzecich był prowadzony, bo to nowe możliwości, duże szanse dla naszych produktów rolno-spożywczych. Polska żywność cieszy się coraz większym uznaniem, tak naprawdę na wszystkich kontynentach. Ostatni mój pobyt na targach Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku pokazuje, że jest ogromny potencjał. 24 firmy z tego sektora rolno-spożywczego z Polski pokazało się ze swoimi produktami, ze swoimi możliwościami po to, żeby ten rynek też otwierać. Nie dość, że jesteśmy samowystarczalni, to możemy dużo eksportować i to cieszy, bo to pokazuje, że jednak wykorzystujemy swój potencjał eksportowy, produkcyjny.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych.
2: Agroinfo.
3: W szczycie sezonu na polskie owoce jagodowe minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zainaugurował kampanię To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania polskich owoców oraz zwracania uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. Więcej o kampanii można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
3: Aplikacja suszowa uruchomiona. Producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Wniosek może złożyć każdy producent.

0: centralny, który ma profil zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.
1: Agroinfo.
0: Ubój pastwiskowy wreszcie możliwy. Minister Stefan Krajewski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zmiany umożliwiają prowadzenie tak zwanego uboju pastwiskowego oraz określają zasady uzyskiwania kwalifikacji do ogłuszania z wykorzystaniem broni palnej zwierząt jeleniowatych utrzymywanych na fermach i bydła utrzymywanego w systemie otwartym.
1: Agroinfo.
0: Do 31 lipca 2026 roku można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe, w tym m.in. na odnowienie drzewostanu lasów prywatnych uszkodzonych w wyniku pożaru. Pomoc jest realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Z kolei do 30 lipca młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premię w wysokości nawet 300 tysięcy złotych. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Agroinfo.
0: Ministerstwo przypomina o obowiązku zakończenia inwestycji i złożenia wniosków o płatność w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Obowiązujące terminy to 31 lipca w przypadku dofinansowania budowy lub modernizacji centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz przedsięwzięć realizowanych przez rolników, rybaków i przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem lub wprowadzaniem produktów do obrotu. 31 października dla szkół rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego inwestujących w rozwiązania z zakresu rolnictwa 4.0. Również dla tej grupy beneficjentów ważną datą jest 31 lipca, do kiedy przyjmowane są wnioski zaliczkowe.
1: Agroinfo.
0: To szansa na łatwiejszą sprzedaż lokalnej żywności. Projekt zmian w przepisach dotyczących działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej trafił do konsultacji publicznych. Zakłada m.in. zniesienie ograniczenia obszarowego przy sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom oraz zwiększenie limitów dostaw wybranych produktów. Proponowane przepisy rozszerzają także obszar dostaw do sklepów, restauracji i innych punktów handlu detalicznego.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: To było ogłoszenie płatne.